Sağ olun.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Stoi. Loka.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

0: Nie mówi się Radio Gaga, tylko Radio Gada, Radio Złote Przeboje. Mówi do was od samego rana. To była grupa Queen, a to jesteśmy my. Miriam Lipińska, Piotr Jakim, Piotr Jaworski. Dzień dobry,
1: witamy,
0: kłaniamy się w pas. No i mamy na zegarach godzinę 6:00. Zaczynamy nasze spotkania jak zawsze od wiadomości radia Złote Przeboje. Jeszcze tylko trzeba dodać, że mamy środę, 17 czerwca, a wiadomości przedstawi Miriam Lipińska.
2: Zaczęło się wygaszanie rządowego pakietu CPN. Audyty i zawiadomienie do prokuratury. Nie cichnie burza wokół młodego lekarza milionera. I ważne przypomnienie dla rodziców. Chodzi o 800+. Kierowcy odczują już dziś pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza, ale są też dobre wiadomości, bo cena ropy spadła na światowych rynkach poniżej 80 dolarów za baryłkę i będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
3: W horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
2: Dziś maksymalna cena benzyny wzrośnie o 13 groszy do 6 zł i 10 groszy, a diesel zdrożeje o 7 groszy do 6 zł i 44 groszy za litr. Po burzy wokół lekarza milionera i zarazem warszawskiego radnego Dawida Kacprzyka we wszystkich miejskich szpitalach w stolicy na SOR-ach zaczynają się audyty. Młody medyk bez specjalizacji zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym. PiS zgłosił sprawę do prokuratury, a rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL, mówi premier Donald Tusk.
4: Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym. Prokuratura także będzie się interesowała tą sytuacją.
2: Lekarz jest też radnym warszawskiego Ursusa. Kiedy zrobiło się o nim głośno, zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Awantura z udziałem prawicowych działaczy w Berlinie. Członkowie Ruchu Obrony Granic z Robertem Bąkiewiczem na czele chcieli postawić krzyż przy tymczasowym pomniku upamiętniającym polskiej ofiary II wojny światowej i niemieckiej okupacji. W pewnym momencie doszło do szarpaniny. Niemieccy policjanci zakuli w kajdanki Bąkiewicza i kilku innych działaczy. 6 osób zostało zatrzymanych, ale po pewnym czasie ich wypuszczono. Polski konsul w Berlinie wyjaśnia zajście.
5: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Już tylko 2 tygodnie zostały rodzicom na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Ci, którzy nie zdążą zrobić tego do końca czerwca, 800+ dostaną dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Czyli jeśli złożymy wniosek w lipcu, czerwcowe świadczenie nam przepadnie.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.

0: właściciel salonu Gili, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Pogoda w Łodzi.

0: Radio Złote Przeboje 101.3 FM.
1: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Dzień dobry. Po szóstej powiemy wam, od ilu lat to jemy w Polsce fast, czyli szybko, a nawet za szybko.
4: Tak jest. Po szóstej też zastanowimy się nad tym, co warto przywrócić do życia oprócz kaucji za butelki i naszej klasy z tych starodawnych rzeczy. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w dzień środkowy. No tak, na razie to musimy siebie przywrócić do życia. Gramy Banana Ramę 4 minuty po godzinie szóstej i witamy.

0: Marius Max w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 10 minut po 6. Majowa piosenka w czerwcowy poranek, a dokładnie rzecz biorąc to mamy środę, 17 dzień czerwca, no to czas teraz zajrzeć do kalendarza.
1: 34 lata temu otwarto pierwszy w Polsce fast food ze złotymi łukami w logo, a dzisiaj obchodzimy też Dzień Czołgisty oraz Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami.
2: A państwo, słuchacze kochani, co stosują na poranną suszę w ustach? Kawa, herbata czy też elektrolity zwane niegdyś kefirem albo maślanką, dajcie znać. Dzwońcie pod numer 22 44 30, no bo zaczynamy nasz apel poranny i gramy wam w Radiu Złote Przeboje genialny kawałek George'a Michaela. 11 minut po 6 to będzie Fade.

0: I love you. Można z nimi pośpiewać. Sunny, grupa Bonnie M w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, z przypomnieniem, że od dzisiaj, tak, będzie się robić ładniej, będzie się robić cieplej, będzie się robić prawdziwie letnio i już prawie wakacyjnie. Jest 18 minut po godzinie 6.
1: Każdy, kto dorastał w latach 80. albo 90. zna piosenkę, którą za chwilę zagramy, bo to wszystko za sprawą gry FIFA World Cup 98. Chamba Wamba za chwilę. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje na Dzień Dobry.
2: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
9: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
10: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
11: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
12: One latają wszędzie!
13: I mogą usiąść nawet na tobie.
14: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł. Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premium Arena.pl.
15: Reklama.

0: Mnóżka sama chodzi, Air, Wind & Fire, tak wam gramy w ten środowy poranek na antenie Radia Złote Przeboje. 31 minut pozostało do siódmej, dzień mamy środkowy, niczym ulubiony palec kierowców, no ale są znaki, że idzie ku lepszemu. Od dziś ładniej i zdecydowanie z górki, czujecie to już? Jak się macie o tej porze? No to dajcie znać, 224430 to jest numer do nas, apel poranny zaczynamy. Halo, dzień dobry.
1: No cześć, to Magda z tej strony, cześć. Pozdrawiam wszystkich rannych ptaszków. Jadę do pracy do swoich bąbelków, dzień zaczyna się wspaniale. Super. Słońce, życzę wszystkim miłego dnia. Pozdrawiam, pa, pa.
2: Pa, pa. No jest dobrze. A z nami będzie jeszcze lepiej. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 224430 to jest numer dla tych, którzy spóźnili się na nasz apel poranny. Możecie jeszcze dorzucić swój głos optymistyczny do tego miłego chóru, który zaczyna właśnie śpiewać. A gra i śpiewa w tej chwili Sissy Catch.

0: Brian Ferry w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Brian, który zdecydował się nie iść w ślady ojca, który był górnikiem, a sam Brian nie tylko doskonale śpiewa, ale także maluje i rzeźbi, no bo jak się okazuje, studiował sztuki piękne. A Radio Złote Przeboje gwarantuje, że to będzie piękny dzień. 23 minuty zostały do 7.
1: No już za chwilę sprawdzimy, jak wyglądają drogi prowadzące w kierunku pracy o tej porze. Trzymamy kciuki, żeby podróż była szybka. No i za szybki powrót i szybkie wyjście z roboty. Mamy środę, a za kilka minut pojawi się u nas Enli. Posłuchajcie.
2: Autopromocja.
3: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
7: Inni przepłacają, a ja jeżdżę Ion UT od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT w najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta pod jednym adresem. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI DSG za 109 900 zł, a Volkswagen Caddy może być twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
10: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
11: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
12: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
13: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
14: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
15: Reklama. Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOA.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: No, jak mawiają dziadkowie, kiedyś to były czasy. Niestety sporo rzeczy z tamtych czasów zniknęło, ale słuchajcie, skoro udało się przywrócić do życia naszą klasę i kaucję za butelki, to może da się przywrócić jeszcze inne rzeczy, co?
2: O tym dzisiaj chcemy z wami porozmawiać. Co warto przywrócić do życia? Może telewizyjną wielką grę albo piątek z pankracym?
1: A może oranżadę w torebkach i mleko w workach? Czego wam brakuje? Za czym tęsknicie? O to pytamy.
2: Dzwońcie pod 224430 albo napiszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najlepszy pomysł mamy złotą kawę naszego porannego programu w prezencie. Co powinni nam przywrócić z dawnych czasów? 224430.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: to Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i piosenka Seven Wonders o siedmiu cudach. Pierwszy nadciąga, czyli ocieplenie, drugi będzie piątkiem. A może teraz bardziej konkretne, ciekawsze wiadomości będziemy mieli o siódmej. Co w nich, powiedzmy?
1: O tym, że roślinne kiełbasy czy steki wege znikną z naszych talerzy. Przynajmniej z nazwy. Parlament Europejski zdecydował, że takie rzeczy jak stek, schab czy boczek mogą być tylko z mięsa. I stworzył specjalną listę, a więcej o niej w wiadomościach Radio Złote Przeboje o siódmej.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Inni przepłacają, a ja jeżdżę Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
2: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama. 17 czerwca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest środa, punktualnie 7. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Miriam Lipińska.
11: Dziś dwugodzinny strajk ostrzegawczy w oddziałach ZUS-u. Samozwańcze patrole na dworcu centralnym w Warszawie pod lupą policji. Rząd po raz kolejny chce sięgnąć do naszych kieszeni. Zapowiada podwyżkę akcyzy na alkohol. Pracownicy ZUS-u w całej Polsce będą dziś protestować. Strajk ostrzegawczy zacznie się za godzinę. Grzegorz Kozieł.
12: Związkowcy zapowiadają, że pracownicy w całej Polsce na 2 godziny odejdą od swoich stanowisk pracy. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niski poziom płac, fatalne warunki pracy czy zbyt niski poziom zatrudnienia. Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą.
11: Policja bada sprawę samozwańczych patroli, które pojawiły się na warszawskim dworcu centralnym. Mężczyźni przebrani w stroje przypominające mundury nagabywali obcokrajowców i próbowali kontrolować ich dokumenty. Swoje pseudopatrole nagrali i filmiki wrzucili do sieci. Fałszywi mundurowi mieli plakietki z napisem "Bronimy polskiej granicy". Policja sprawdza, czy popełnili przestępstwo, podszywając się pod funkcjonariuszy służb, mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
13: Całość zgromadzonych materiałów zostanie przekazana prokuraturze w celu dokonania oceny prawnokarnej. Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentu.
11: Za bezprawne żądanie danych osobowych i podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat więzienia.
2: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Kolejna próba wprowadzenia wyższej akcyzy na alkohol. Ministerstwo Finansów chce podnieść ją od przyszłego roku. W górę ma też pójść opłata cukrowa za słodzone napoje gazowane i energetyki. Resort pracuje już nad odpowiednimi przepisami. Wszystkie wspomniane podwyżki mają dosypać pieniędzy nie tylko do dziurawej państwowej kasy, ale i do budżetu NFZ. To jeszcze o zmianach na naszych talerzach. Koniec z roślinną kiełbasą czy roślinnym stekiem. Powstała lista 30 nazw, które będą zastrzeżone dla mięsa. Trafiły na nią m.in. właśnie kiełbasa, stek czy boczek. A to wszystko za sprawą Parlamentu Europejskiego, który przyjął nowe przepisy rozdzielające nazewnictwo produktów mięsnych i roślinnych. A zgodnie z nimi mięso to jadalne części zwierząt. Zmiany ominą tylko wege burgery, które mogą zostać.
2: Radio Złote Przeboje. tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
14: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Sport 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Leo Messi dogonił Mirosława Klose i został współliderem klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyna pokonała Algierię 3-0, a Messi strzelił wszystkie 3 gole, dzięki czemu ma ich już 16. Francja wygrała z Senegalem 3-1, a Norwegia pokonała Irak 4-1. Maja Chwalińska zagra w turnieju głównym na Wimbledonie, dostała dziką kartę. Polka wciąż odpoczywa po French Open, a do londyńskiego turnieju szykują się pozostali nasi tenisiści. Ze zmiennym szczęściem Hubert Hurkacz pokonał w hale Andrija Rublowa, Magdalena French przegrała w Berlinie z Niemką Ewą Lis, a Kamil Majchrzak uległ w Queen's Club Jerzemu Leheczce.
14: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Na drogach dojazdowych do miasta zdecydowanie widać już większy ruch i coraz więcej aut pojawia się też w centrum. Ciężko jedzie się przez skrzyżowanie Marszałków czy Rondo Solidarności. Na rondzie Lotników Lwowskich też można spędzić trochę więcej czasu. Podobnie sytuacja będzie wyglądać przy Zachodniej, zwłaszcza koło Lutomierskiej, Drewnowskiej i Ogrodowej.

0: Pogoda w Łodzi.
1: Dużo słońca mamy od samego rana na niebie w Łodzi. Wygląda na to, że ma być tak dzisiaj przez cały dzień, więc trzymajmy za to mocno kciuki. I ma być nawet trochę cieplej niż ostatnio. Teraz mamy 15 stopni niecałe, a maksymalnie możemy spodziewać się około 22. No może nie jest to temperatura typowo czerwcowa, ale jest lepiej niż ostatnio. Trzeba cieszyć się z tego, co jest. Do tego jeszcze wiatr będzie umiarkowany i ciśnienie w normie.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
2: Dzień dobry. Po 7 wystąpi u nas inflacja oraz pojawi się niełatwe pytanie. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak drogo?
3: No i po 7 wystąpi także ona, jedyna Krystyna Iwona w przedwakacyjnym, niecierpliwym odcinku serialu Życie ssaków polskich. A to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Dokładnie 5 minut po 7 gra dla nas Bad Boys Blue.

0: Grimes. Miękko, delikatnie zaczynamy ten lepszy kawałek tygodnia. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, 12 minut po 7. A teraz mamy odpowiedź na pytanie, skoro jest tak dobrze, to bardzo przepraszam, ale dlaczego jest tak drogo?
1: No to przyjrzyjmy się inflacji w Polsce. Od początku tego roku wynosiła odpowiednio styczeń 2,5%, luty 2,5%, marzec 2,1%, za to kwiecień 3,2%, z kolei maj to 3,1%.
2: No i na pytanie, czy inflacja wpływa na budżet twojej rodziny? Tak, odpowiedziało 5% pytanych, a nie odpowiedziało 295% pytanych. I to nie jest absolutnie błąd, to jest skomplikowana matematyka.
0: A teraz Republika. Dużo nadużycie.
2: Republika w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Dokładnie 13 minut po 7. Dzień dobry, mówimy wam w środę.

0: jeansowy mundurek, blue garniturek i białe mokasyny. To był kiedyś ulubiony sceniczny outfit tego pana, bo to był Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No dzisiaj poznacie go po nieodłącznych niebieskich okularach. Tak jest, dokładnie 20 tak minut jest. Po 7.
1: A za 10 minut wystąpi jedyna i niezastąpiona Krystyna Iwona w niemogącym się doczekać wakacji i urlopu odcinku serialu przyrodniczego Życie ssaków polskich. Radio Złote Przeboje poleca się.
2: Autopromocja.
3: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w Radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już dziś po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
4: Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta pod jednym adresem. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI DSG za 109 900 zł. A Volkswagen Caddy może być twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
11: Start.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl+, więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: The Lion Sleeps Tonight w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, piosenka o lwach. No i w tym świecie zwierzęcym pozostaniemy. Jest połowa czerwca i ryzyko fal startu jest ogromne, gdyż naczelne ssaki nadwiślańskie jak sprinterzy już w blokach, już nie mogą się doczekać
1: wakacji, urlopu, czy chociaż paru dni wolnego. I o tej niecierpliwej naturze opowie ona spokojna Krystyna Iwona w najnowszym odcinku serialu przyradniczego
2: Życie ssaków polskich.
3: Ssaki dwunożne już przebierają odnóżami. Niecierpliwie czekają na moment, w którym poszukają ustronia, żeby się całować w ustka. To nic, że chomikowane przez cały rok oszczędności zostaną niedługo zakopane.
4: My tutaj stoimy, proszę bardzo, zapłać.
3: To nic, że kąpielówki jak bieszczacka cisna.
5: Au!
3: W pasie.
5: Au!
3: W kurortach zacznie się ruch jak w mrowisku, a w świecie dwunożnych zapanuje wielka radość. Będą kusić dziewczęta niechorze oraz inne gąski. Zalśni w tłumie niejedna krynica mądrości. Ale ostatecznie liczy się tylko jedno, że w wakacje ssak naczelny może powiedzieć szefowi: a idź pan w hel.
2: Życie ssaków polskich, czyli świat według Krystyny Iwony.

0: Chcesz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
1: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. Złote przeboje w drodze.
16: Poranne godziny szczytu coraz bardziej dają się już we znaki kierowcom w centrum Łodzi i ciężko jedzie się już przez skrzyżowanie Marszałków, Przędzalnianą czy Niciarnianą. Podobnie sytuacja wygląda na Zachodniej, Ogrodowej, Drewnowskiej i Lutomierskiej. Tłoczno będzie już też w okolicach Wróblewskiego czy bliżej Kilińskiego i Przybyszewskiego.
9: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Temat dzisiaj do przegadania mamy lekko nostalgiczny, bo skoro udało się przywrócić do życia naszą klasę i kaucję za butelki, no to może da się przywrócić jeszcze jakieś inne rzeczy. Co byście powiedzieli na przykład na ceny mieszkań z 98 roku? No a może macie jakieś lepsze pomysły? 2244430, halo?
2: Fajnie, jakby przywrócili gumy kulki i lody likolawy.
3: A propos tego, co bym chciała przywrócić, domowe przedszkole. O. To był genialny program dla dzieciaków siedzących w domu.
4: Powinno się wskrzesić produkcję maluchów, czyli Fiata 126P. Jest bardzo duże zapotrzebowanie społeczeństwa na ten wielki, mały samochodzik.
5: No tak. Pomysły to są tak doskonałe, że aż łezka się wokół od nich kręci i od spalin z malucha też się kręci. Czekamy na więcej. 22 44 30. Dzwońcie albo piszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl. Co powinni nam przywrócić z dawnych czasów? 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No i piosenka o tym, że każdy chce rządzić światem. Dzisiaj już wiemy, że najbardziej to jednak Donald Trump chce rządzić. Za 5 minut 8. Teraz to sprawdzimy, co się będzie działo w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 8.
1: Nie cichnie burza wokół astronomicznych zarobków młodego lekarza bez specjalizacji i jednocześnie warszawskiego radnego do niedawna z KO Dawida Kacprzyka. Władze stolicy zarządziły audyty w miejskich szpitalach. Jest też ruch rządu. Jaki? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 8.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Skocz na głęboką wodę
14: i spełnij marzenie o basenie.
13: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
14: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
13: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
14: AM Baseny.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
1: Reklama.
17: 17 czerwca, mamy dzisiaj, to jest środa, jest 8. Miriam Lipińska i wiadomości radia Złote Przeboje.
18: Bruksela o zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Rząd reaguje na aferę wokół milionowych zarobków lekarza bez specjalizacji. Kraków szykuje się na tegoroczne wianki. Impreza już w ten weekend. Komisja Europejska reaguje na morderstwo Siemiona Skrepeckiego. 44-letni rosyjski artysta i krytyk Kremla został zastrzelony na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Bruksela pisze w oświadczeniu, że jest pewna, że polskie władze przeprowadzą w tej sprawie rzetelne dochodzenie. A w sprawie zabójstwa są pierwsze zatrzymania, mówi prokurator Marcin Kozak.
19: Doszło do zatrzymania dwóch obywateli Republiki Białoruś. Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
18: Na dziś zaplanowano sekcję zwłok zabitego Rosjanina. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL. Ta ustawa jest potrzebna, przekonuje premier Donald Tusk.
20: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
18: Nowe przepisy to efekt burzy wokół zarobków młodego lekarza bez specjalizacji i zarazem warszawskiego radnego Dawida Kacprzyka, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Pracował w szpitalu południowym jako koordynator SOR-u. Gdy o sprawie zrobiło się głośno, Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a w miejskich szpitalach w Warszawie ruszyły audyty. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy. Trzeba to zrobić do końca czerwca, przypomina rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek.
0: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku.
18: Więcej czasu mają rodzice nowonarodzonych dzieci. Wniosek mogą złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
21: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
18: Między ogniem a wodą to hasło tegorocznych wianków w Krakowie. Impreza już w ten weekend. Program jest bogaty, mówi Patty Just z krakowskiego biura festiwalowego.
22: Od pokazów filmowych przez zabawy muzyczne, silent reading, przez silent disco, ale nie wszystko ciche, bo nie zabraknie też koncertów na Powiślu oraz wydarzeń sportowych w niedzielę.
18: W programie oczywiście także stacje plecenia wianków i rejsy galarami po Wiśle.
21: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
23: Poczno o tej porze na pewno będzie na Rondzie Solidarności. Jeżeli macie taką szansę, to omijajcie tamte okolice. Więcej aut będzie też już na Wojska Polskiego Źródłowej, Telefonicznej czy w okolicach Palki i Pomorskiej. Ciężko jedzie się też przez okolice Konstantynowskiej i Aleksandrowskiej. Nielepiej sytuacja wygląda w okolicach Paderewskiego i Pabianickiej.

0: właściciel salonu Gili, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Pogoda w Łodzi.
3: Około 15 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi. Maksymalnie możemy spodziewać się prawie 22, więc będzie trochę cieplej niż ostatnio. Może nie tak ciepło, jakbyśmy chcieli, ale trzeba cieszyć się z tego, co jest. Na niebie w dodatku dominuje słońce i mamy nadzieję, że tak będzie dzisiaj do końca dnia. W prognozie pogody nie widać żadnych chmur, a więc też nie widać żadnych opadów. Wiatr będzie umiarkowany i ciśnienie w normie.
2: Radio Złote Przewoje 101.3 FM.
0: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
2: To jest Radio Złote Przewoje na dzień dobry.
4: Dzień dobry. Jeśli chcecie mieć na wakacje imponujący sześciopak, to już ostatni dzwonek, dlatego u nas po ósmej dieta cud.
5: No ale też powiemy wam, jak bez żadnego wysiłku, bez żadnych wyrzeczeń zdobyć bilet na wakacyjny koncert grupy OMD w Warszawie. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, polecamy się dzień środkowy, 5 po 8. Kraj Trombi, zespół Kombi.

0: 12 minut po 8 w środowy poranek. Słuchacie Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, a zaśpiewała dla nas Cher. No, sprawa jest poważna, bo lato już tuż, wakacje za pasem, urlop się kroi. No, ale sylwetka niestety daleko do ideału, ale mamy na to pewną radę.
1: Najlepiej poprosić o nią dietetyka, ale na początek wystarczy wyeliminować z diety szkodliwe rzeczy, takie jak słodycze i używki, i wprowadzić codzienną, ale lekką i dopasowaną do nas aktywność fizyczną. Spacery, pływanie albo jazdę na rowerze i w 3 tygodnie powinniśmy stracić jakieś 5 kg.
2: Tak, ja już stosuję dietę i kochani, ostatnie 2 tygodnie straciłem 2 tygodnie.
0: Okej. Okay.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry i mamy coś dla tych, którzy z powodu diety chodzą jacyś elektryczni. Electric Light Orchestra na dzień dobry jest 13 po 8.

0: Beautiful Life, tak zagrała formacja Ave Soft Base na antenie radia Złote Przeboje na dzień dobry. No trudno w to uwierzyć, ale pan Joker, czyli jeden z członków zespołu Ave Soft Base, pierwsze muzyczne kraki stawiał w zespole heavy metalowym. No taka to niespodzianka. 20 minut po 8, dzień dobry.
1: Dzień dobry, a za 10 minut wręczymy złotą kawę naszego porannego programu za najlepszy pomysł na to, co mogliby nam przywrócić z dawnych lat, skoro dało się przywrócić na przykład kaucję za butelki. Dzwońcie pod 224430. Czekamy.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kaufland jest
4: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. Kaufland.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Nostalgiczny temat poranny dzisiaj zarzuciliśmy, no bo skoro udało się przywrócić do życia naszą klasę i kaucję za butelki, no to może da się przywrócić jeszcze jakieś inne rzeczy. Za czym tęsknicie? Czego wam brakuje? No to czas na podsumowanie.
2: Ja bym chętnie przywróciła sondę, kwant albo miliard w rozumie.
3: Dobra. Chciałbym, żeby powrócił specyficzny zapach takiego oto samochodu.
4: Powinni nam przywrócić, jeżeli się uda, młodość, nasze beztroskie lata.
5: To powinni przywrócić w Polsce zasadniczą służbę wojskową.
6: Uważam, że powinni nam przywrócić fabryczne ustawienia, bo kiedyś ludzie potrafili bardziej się dogadywać, być bardziej życzliwi, elokwentni, a teraz wszystko jest w erze smartfonowej, więc przywróciłbym fabryczne ludzkie ustawienia.
7: No, w czasach, kiedy rzeczywiście jesteśmy trochę za bardzo podkręceni, to bardzo doceniamy te ustawienia fabryczne i nagradzamy je naszą złotą kawą poranną. Dziękujemy bardzo za wszystkie miłe wspomnienia, a jutro zapytamy, co byś założył do pracy, gdybyś mógł sam sobie wybrać styl.

0: Honga Bonga, Dzikie Węże, tak wam gramy w środowy poranek na antenie Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to była formacja Miami Sound Machine. A jeśli chodzi o mundial, no to w Miami swoje mecze rozgrywa m.in. Arabia Saudyjska z Urugwajem. Ten mecz był wczoraj, no i tam padł remis 1-1. Dzień dobry.
1: No, nasi piłkarze, dzień dobry, tu chcieliśmy dodać też Honga Bonga, Dzikie Węże, ale w domu, a nie na mundialu. A u nas manam, u nas numer uno, ale wcześniej wiadomości z dróg, czyli... Jakie to Kongo występuje na drogach, proszę Państwa, dzisiaj prowadzących w kierunku pracy? Czy dobrze dojedziemy, czy staniemy w korkach? O tym usłyszycie w radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja. W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
3: Autopromocja. Reklama.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na

0: Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Reklama.
6: Złote przeboje w drodze.
7: O tej porze na pewno więcej czasu spędzicie na Kilińskiego, Tymienieckiego, Przędzalnianej czy Przybyszewskiego. Ciężko jedzie się też przez Sienkiewicza, przy Nawrot, Tuwima. Podobnie będzie na Wojska Polskiego, Zgierskiej, Lutomierskiej, Drewnowskiej, Zachodniej i Północnej. Tłoczno jest też przy Włókniarzy, Zielonej i Legionów.
6: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia w Warszawie odbędzie się absolutnie wyjątkowy koncert zespołu OMD. No a radio Złote Przeboje ma dla was złote bilety na to wydarzenie, żeby zdobyć podwójne zaproszenie na OMD Summer of Hits, czyli koncert wyjątkowo gorący, wyjątkowo letni. Musicie wejść na stronę złoteprzeboje.pl i tam w jak najciekawszy sposób rozwinąć skrót OMD.
2: Ja mam propozycję. Obłędna muza dance'owa na przykład. Albo operatorzy muzycznych doznań.
1: Świetne.
2: Wejdźcie na złoteprzeboje.pl i zabawnie rozszyfrujcie skrót OMD, a my nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert zespołu OMD do wygrania już dziś o 9:30.

0: Model w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. To była niemiecka grupa Kraftwerk. Korzystając z okazji, przypomnijmy, że dzisiaj mamy Derby Twoch, czyli środę. Jest za 4 minuty 9 i przeniesiemy się teraz do studia naszych wiadomości. Co usłyszymy o 9?
1: No, jeśli chcieliście dziś rano coś na szybko przed pracą załatwić w ZUS-ie, odejdziecie z kwitkiem. Trwa strajk ostrzegawczy, a jak długo potrwa i o co w nim chodzi, powiemy w wiadomościach o 9.
2: Radio Złote Przeboje. Sunshine, sunshine reggae. Don't worry, don't hurry. Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: 17 dzień czerwca, dzisiaj to jest środa, mamy godzinę 9. Miriam Lipińska i wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: Od dziś koniec obniżonej akcyzy na paliwa. Puste okienka, niedziałająca infolinia, trwa strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Dodatkowy wjazd do Zakopanego otwarty dla kierowców. Kierowcy już dziś odczują pierwsze skutki wygaszania rządowego pakietu paliwowego. Akcyza wraca do swojej normalnej wysokości, przez co cena maksymalna benzyny 95 jest wyższa o 13 groszy. Litr kosztuje maksymalnie 6 zł i 10 groszy. Z kolei diesel podrożał o 7 groszy do 6 zł i 44 groszy. Pakiet CPN ma być całkowicie zakończony latem. Jeszcze godzinę potrwa strajk ostrzegawczy we wszystkich oddziałach ZUS-u w Polsce. Pracownicy odeszli od stanowisk. Problemy mogą być też na infolinii. Protest to efekt nieudanych negocjacji płacowych. Pracownicy chcą 1200 zł brutto podwyżki.
12: Wynagrodzenia mamy najniższe w całej administracji rządowej.
11: Mówi Damian Eksterowicz, przewodniczący Solidarności w chorzowskim oddziale ZUS-u. Policja zakończyła przeszukiwanie działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, należącej kiedyś do 57-letniej patomorfolożki, która zakopywała tam ludzkie płody i tysiące odpadów medycznych. Czynności na miejscu już się zakończyły, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
13: Ujawniono m.in. 34 płody ludzkie, bądź ich fragmenty. Będą teraz sukcesywnie wykonywane badania sekcyjne na zabezpieczonych szczątkach ludzkich.
11: Magdalena H. została aresztowana na 3 miesiące, grozi jej 12 lat więzienia. Branża odzieżowa odetchnęła z ulgą, mówią jej przedstawiciele, po decyzji Ministerstwa Finansów. Resort wyłączył ją na terenie kraju z systemu SENT, czyli systemu rejestrowania transportu towaru.
14: Po kraju bez zagrożenia karą możemy się poruszać z każdą ilością towaru, wozić na targowiska, do sklepów, z hurtowni, między magazynami. Już z tym nie ma problemów.
11: Pierwszy sukces jest, ale przedstawiciele branży wciąż dyskutują z rządem o tych, którzy już zostali ukarani.
9: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: Dobre wiadomości dla kierowców i turystów jadących pod Tatry. Dziś rano drogowcy oddali do użytku dodatkowy wjazd do Zakopanego, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
15: To znacznie ruch rozładuje na samym wlocie do Zakopanego. Rondo wjazdowe, potem ulica Nowotarska, Chramczówki, to wszystko będzie ominięte i z perspektywy turysty do wyboru dwie drogi wjazdowe.
11: Według burmistrza to jedna z najważniejszych inwestycji w mieście.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Błysk największych gwiazd na mundialu. Leo Messi strzelił 3 gole, a Kylian Mbappé i Erling Haaland po 2, zapewniające swoim drużynom zwycięstwa. Argentyna wygrała z Algierią 3-0, Francja z Senegalem 3-1, a Norwegia z Irakiem 4-1. Messi strzelił już na mundialach 16 goli i dogonił na liście najlepszych strzelców wszechczasów Niemca Miroslava Klose. Były trener Sportingu Lizbona i Manchester United Ruben Amorim został szkoleniowcem Milanu. Podpisał 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Jego wynagrodzenie ma wynosić 3,5 miliona euro za sezon. Nowego trenera ma też Atalanta Bergamo, Nicoli Zalewskiego. Został nim Maurizio Sarri.
9: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
10: Z dnia na dzień ma być teraz coraz cieplej. Dzisiaj trochę opadów deszczu przelotnych spotkacie od Katowic przez Kraków, Zakopane, aż po Rzeszów oraz na Suwalszczyźnie. Reszta kraju ze słońcem i niewielką ilością chmur, a temperatura dzisiaj od niespełna 20 stopni nad morzem, przez 21 w centrum, do 24 w Zielonej Górze.
9: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
17: Gdybyście nie mogli się już doczekać wakacji i urlopu, to ta wiadomość Wam pomoże. Otóż 24 sierpnia w Warszawie koncert z letnimi hitami zagra grupa OMD. Chcecie tam być?
10: No to wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl i rozwincie wesoło, twórcze i fantazyjnie skrót OMD, coś w stylu Odlot Mega Dance. A za najlepszy pomysł już o 9.30 wręczymy podwójne zaproszenie na koncert OMD. Bądźcie blisko, bądźcie z nami. 4 minuty po godzinie 9. Polecamy się jak zawsze i gramy teraz cudowne disco, Eruption.

0: właśnie tak mogą brzmieć wakacje. Piosenkę o kółkach rysowanych na piasku zaśpiewała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Belinda Carlisle. Pani Belinda zaczynała w ogóle jako perkusistka w punkowym zespole The Germs, a później została ikoną królową popu lat 80. No piękna kariera, piękna.
1: Piękna, no to kontynuujmy takie piękne opowieści. Przed nami ukochana wokalistka amerykańskich kowbojów i kierowców wielkich amerykańskich ciężarówek, dla których śpiewała w stylu country, aż przyszedł pewien producent muzyczny i powiedział: nagraj te piosenki w stylu tanecznym, a będziesz miała wiele zer na koncie. No i tak zrobiła i zarobiła, przy czym jej zero to zupełnie inne zero niż te nasze przed wypłatą, to nie oszukujmy się. Shania Twain w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 12 po 9. Let's go.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Przed Międzynarodowym Dniem Sushi przyjrzymy się temu tradycyjnemu japońskiemu daniu.
1: Powiemy, jakie wartości odżywcze ma ta popularna w Polsce potrawa.
0: Sprawdzimy też, czy dzieci mogą jeść sushi.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.

0: and we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Don't remember boxes as a Mr.
1: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
2: 24 sierpnia w Warszawie grupa OMD zagra koncert Summer of Hits, a Radio Złote Przeboje ma dla Was złote bilety na to wydarzenie, żebyście poczuli magię letnich imprez z największymi, najgorętszymi przebojami.
3: Tak, oczywiście, a żeby zdobyć bilety, to trzeba wykonać takie oto zadanie. Wejść na stronę złoteprzeboje.pl i tam rozwinąć po swojemu skrót OMD. I dzisiaj urzekła nas inwencja słuchaczki Dominiki z Bukowna na Jurze krakowsko-częstochowskiej. Dzień dobry, Dominiko.
4: Dzień dobry, witam.
3: No to mów, jak według Ciebie można rozwinąć ten skrót OMD, czyli...
4: OMD to według mnie oryginalni magicy dźwięku. Słuchałam całe dzieciństwo z tatą, także dla mnie to magiczna muzyka.
2: No i rewelacja, i za tę doskonałą odpowiedź lecą do Ciebie złote bilety na OMD w Warszawie.
4: Super.
2: Brawo!
1: Wygrywasz złoty bilet! Nie.
4: To jeszcze
2: powiedz nam i słuchaczom Radia Złote Przeboje, kogo ty w ogóle zabierzesz na ten koncert, bo przecież to zaproszenie podwójne jest.
4: No właśnie, dlatego że słuchałam tej muzyki z tatą, to zabieram tatę. Zbliża się Dzień Ojca, to będzie cudowny prezent na Dzień Ojca, także zrobiliście podwójny prezent.
2: No i rewelacje.
3: Super, bawcie się doskonale. 24 sierpnia widzimy się w Warszawie na koncercie OMD, a jutro kolejna szansa na podwójne zaproszenie na OMD. Już teraz wejdźcie na złoteprzeboje.pl, no i zagrajcie o złote bilety.
1: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: inni przepłacają. A ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta. GAK Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAK Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAK Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
8: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
9: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
10: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
9: No sprytnie.
1: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.

0: Murrayhead śpiewał w radiu Złote Przeboje piosenkę o tym, że co tam się w tym Bangkoku wydarzyło, to już niech tam zostanie. U nas w polskiej wersji pamiętajcie, co się dzieje w piątku zostaje. Dzisiaj mamy dzień bezpieczny, to jest środa, już obudzony i bardzo pięknie za ten poranek wam dziękujemy.
1: Jeszcze było jakieś staropolskie porzekadło, że jak środa zginie, to tydzień minie, tak?
0: O,
1: tak
0: to leciało. To.
1: Miriam tak. Lipińska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, pięknie dziękujemy za tę środę. Zapraszamy oczywiście na czwartkowy poranek, a już teraz w studiu Radia Złote Przeboje witamy Gosię Kościelniak.
2: Dzień dobry i od razu z grubej rury, a raczej z grubej róży o tym, gdzie rosną dzikie róże, Nick Cave i Kylie Minogue.

0: Jesteśmy w tym razem Dusty Springfield in Private. Za 5 minut będzie godzina 10, więc już teraz zapraszam na wiadomości w radiu Złote Przeboje dokładnie o 10 z naszego miasta i okolicy.
1: Radio Złote Przeboje. Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
7: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
8: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
9: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Reklama.
3: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
0: Wiadomości z Łodzi.
11: Natalia Dobrowolska. Czy przy organizacji miejskich wydarzeń i sprzedaży reklam w Łodzi doszło do nieprawidłowości? Odpowiedzi na to pytanie szuka teraz prokuratura w Ostrowie Wielkopolskim, do której trafiło śledztwo prowadzone wcześniej w Łodzi, mówi Ewelina Walczak.
12: Śledczy badają m.in. przepływy finansowe związane z łódzką organizacją turystyczną oraz umowy dotyczące Łódź Summer Festival i miejskiej gazetki.
11: Prokuratura zaznacza, że przeniesienie postępowania nie oznacza stwierdzenia nieprawidłowości, a ma zapewnić bezstronność prowadzonego śledztwa. Natomiast mieszkańcy Górskiej usłyszeli głośny huk związany z wybuchem przy prowadzonej próbie ciśnieniowej nowego gazociągu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem. Uszkodzone zostały 2 zaparkowane samochody, które częściowo przysypała ziemia. Służby potwierdziły, że nie doszło do wycieku gazu ziemnego, a w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Nowa ma być też wystrzałowa, ale w innym sensie droga rowerowa. Nowy odcinek powstaje wzdłuż trasy WZ. Inwestycja połączy Sienkiewicza z parkiem Źródliska. Oprócz ścieżki powstaną też nowe przyjazdy rowerowe, wyremontowane zostaną chodniki oraz pojawią się dodatkowe nasadzenia zieleni.
0: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
13: Dorota Wertecka. Jedni je uwielbiają, drudzy nie mogą się do tego przekonać. Mowa o sushi. W związku z tym, że jutro obchodzimy właśnie Międzynarodowy Dzień Sushi, dziś rozprawiamy się w Radiu Złote Przeboje z mitami na temat tego japońskiego dania. Jak na sushi patrzą dietetycy?
14: Ja raczej polecam pacjentom, faktycznie jak mają wyjść na jedzenie na mieście, to sushi jest chyba jednym z lepszych wyborów, jeżeli chodzi o taką kwestię dietetyczną. No chyba rzeczywiście jest to sushi z panko smażone w głębokim tłuszczu. Są też takie opcje.
13: I to już wtedy dietetyczne, a nie zdrowe nie jest, przyznaje dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska. Są też tacy, którzy robią sushi w domu, a jakie dokładnie wartości znajdziemy w tej potrawie, o tym powiem za godzinę.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda w Łodzi.
11: Dużo słońca cały czas mamy na niebie w Łodzi i tak ma być na pewno do 14. W prognozie pogody widać, że później mają pojawić się jakieś chmury, ale kto wie, może się to wcale nie spełni. Na termometrach mamy 17 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj 21. Wiatr będzie umiarkowany, ciśnienie w normie. Jutro znowu słońce ma przeplatać się z chmurami, ale znowu będzie troszeczkę cieplej, bo nawet 25 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: 10:02 i zaczynamy środowe przedpołudnie. Gosia Kościelniak, zapraszam, mamy środeczek tygodnia i będzie oczywiście dużo największych przebojów lat 80. i 90. i Wet Wet Wet i Byman, ale zaczniemy od Bee Gees. Radio Złote Przeboje.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, jesteśmy w pracy, w większości wypadków o tej porze, 9 minut po 10, a kreatywności Wam nie brakuje i bardzo ją doceniamy w Radiu Złote Przeboje na co dzień. Dlatego dzisiaj, skoro przed nami Ewa Bem, jej wielki przebój z roku 1980, tak, to było w 80, Żyj kolorowo, to mam pytanie, jaki kolor ma dziś Wasz dzień w pracy i dlaczego? Jak spojrzałam u siebie, mój zielony. Bo wszystkie diodki świecą się na zielono na konsolecie, znaczy jest dobrze, nic nie szwankuje i płynie muzyka. 2244 i 3-0. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najbardziej kreatywną odpowiedź oddam naszą torbę lnianą Radia Złote Przeboje. Możecie ją zobaczyć na naszym Instagramie, a porozmawiamy sobie do 12. Jaki kolor ma dziś Wasz dzień w pracy i dlaczego? 2244 i 3-0. A teraz już zostańmy z Ewą Bem, która nas namawia do tego, żebyśmy żyli

0: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
3: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Reklama.

Spice Girls w Radio Złote Przeboje, 10:27 przed nami. Freddie Mercury, I Was Born to Love You. Ta piosenka ukazała się w roku 1985 jako główny singiel z pierwszego w pełni solowego albumu Freddiego, Mr. Bad Guy. Muzyk nagrał tę piosenkę w Monachium z zamiarem stworzenia czegoś zupełnie innego niż twórczość z zespołem Queen. To miało brzmieć to po prostu tak, jakby on chciał, żeby brzmiało już, nie rozmawiając o tym z kolegami z zespołu. I Was Born to Love You osiągnęło średni sukces, bo miejsce 11 w Wielkiej Brytanii, ale za to bardzo spodobało się na przykład Japończykom, którzy wykorzystali ten przebój w wielu reklamach. Przykładowo spot z zupkami błyskawicznymi. Tak, tak. I jako czołówkę serialu Pride też wykorzystali właśnie ten przebój opowiadającego o drużynie hokejowej. Reżyserem teledysku został David Mallet, który miał już na koncie teledysk do Radio Gaga i I Want to Break Free, Queen. No to teraz Freddie Mercury w Radiu Złote Przeboje, a potem będziemy szukali śladów lata już z Chrisem Ria.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla Ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na Ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Za oknami zielono, pięknie, bujnie, czerwcowo i coraz cieplej, w weekend ponad 30 stopni, a w związku z tym i nie tylko z tym kreatywności wam nie brakuje, dlatego dzisiaj pytanie brzmi: jaki kolor ma dziś wasz dzień w pracy i dlaczego? Dzwonicie i sami posłuchajcie, jak poetycko może to brzmieć.
2: Hej, na moim monitorze przebija się błękit jak niebo z głęboką czernią tabel. Istna wirtuozja kolorów środowego dnia. Uśmiech i do przodu. Wszystkiego dobrego.
1: Błękitne jak niebo z czernią tabel. Przepięknie. Za najbardziej kreatywną odpowiedź oddam naszą torbę lnianą Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy sobie do 12. Jaki kolor ma dziś wasz dzień w pracy i dlaczego? 22 44 i 30 i można pisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: Seal i Crazy z roku 1996 to Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Za 4 minuty 11 najważniejsze wiadomości w Radio Złote Przeboje, a w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Dziś o sushi wszystko.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar. Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Poznaj mistrzowską ofertę dostępną pod jednym adresem. Seat Arona już za 79 900 zł. Seat Leon 1.5 TSI za 94 900 zł. A Cupra Formentor już za 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
7: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
12: Wiadomości z Łodzi.
13: Natalia Dobrowolska. Branża odzieżowa odetchnęła z ulgą po wyłączeniu jej z systemu SENT. Chodzi o system rejestrowania transportu towaru. Bez zmian zostaje obowiązek rejestracji transportu z zagranicy, mówi przedsiębiorca Michał Lesiak.
14: Po kraju bez zagrożenia karą możemy się poruszać z każdą ilością towaru, wozić na targowiska, do sklepów, z hurtowni, między magazynami. Już z tym nie ma problemów.
13: Ale nie wszystkie sprawy zostały jeszcze załatwione.
14: Co teraz z tymi osobami, które zostały ukarane i które dostały mandaty? Na ten temat jeszcze toczą się dyskusje.
13: A w naszym województwie działa ponad 10 tysięcy przedsiębiorstw związanych z branżą włókienniczą i odzieżową, co czyni region jednym z najważniejszych ośrodków przemysłu mody w Polsce. Przebudowa ulicy Rolniczej za to potrwa dłużej niż zakładano. Według pierwotnego harmonogramu prace miały zakończyć się na początku czerwca, jednak wykonawca wciąż prowadzi roboty drogowe. Miasto zakłada, że inwestycja zakończy się podczas tegorocznych wakacji. A na koniec wystartowała kolejna edycja programu Spark 4.0, która wspiera startupy. Do podziału jest 9 milionów, a na co? O tym powiem za godzinę.
12: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
15: Dorota Wertecka. Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sushi, a my już dziś w Radiu Złote Przeboje sprawdzamy, co o tym japońskim daniu, które wzbudza zachwyt u jednych, niechęć u innych, mówią specjaliści odżywienia. Jakkolwiek na to nie spojrzeć, w sushi zawiera się to, czego nasz organizm potrzebuje, mówi dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska.
16: Ryby, takie jak łosoś, tuńczyk, które najczęściej są w sushi, zawierają dużo kwasów omega-3. To są bardzo dobre kwasy tłuszczowe, które mają korzystny wpływ na nasz organizm. Oczywiście ryby i owoce morza to również duża ilość pełnowartościowego białka, witaminy D, witaminy B12, ale też selenu.
15: A co to za różnica? Czy ryba jest surowa, czy przetworzona termicznie? O tym powiem za godzinę.
12: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaria, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Pogoda w Łodzi.
13: Słoneczna aura towarzyszy nam w Łodzi, tak ma być na pewno do wczesnego popołudnia, później trochę więcej chmur będzie miało się pojawić na niebie, ale i tak synoptycy nie prognozują opadów. Na termometrach mamy 18 stopni, 20-21 możemy spodziewać się maksymalnie, więc jest trochę cieplej niż wczoraj, a jutro ma być jeszcze trochę cieplej niż dzisiaj. Jutro widać w prognozie nawet około 25 stopni. Trochę chmur, trochę słońca, bez deszczu.
12: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Dzień dobry, kolejna godzina przedpołudnia środowego w Radiu Złote Przeboje. 2 minuty po godzinie 11:00 dzisiaj w naszym cyklu. Robota nie zając, rozmawiamy sobie o tym, jaki kolor ma dzisiaj wasz dzień w pracy. Piękne odpowiedzi nagrywacie, dzwonicie do nas i piszecie również na mail. Zaraz przypomnę. Adres robota@złoteprzeboje.pl. No i telefon 224430. Jakiego koloru dzisiaj jest wasz dzień w pracy? Ale pomysły macie piękne i niedługo je sami usłyszycie. Bawiam!

10 minut po 11, słuchacie Radia Złote Przeboje i teraz z 86 roku wielki przebój Bruce'a Hornsby'ego The Way It Is, tak to już jest. I to jest piosenka o podziałach klasowych, o ubóstwie, segregacji rasowej. Tak, tak, a wydaje się taką piękną, lekką melodią. Została zainspirowana dorastaniem muzyka w małym miasteczku w stanie Virginia, gdzie ścierały się jej konserwatywne i postępowe postawy, a tekst, no mówi o sprzeciwianiu się bierności wobec niesprawiedliwości. Na przykład to That's the way it is, tak już jest, nic się nie zmieni, ale Bruce Hornsby śpiewa Nie wierzcie im. I chociaż wytwórnia początkowo uważała, że utwór poruszający tak trudny temat się nie sprzeda, to stał się on międzynarodowym hitem i dotarł na sam szczyt amerykańskiej listy przebojów.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Skocz na głęboką wodę
4: i spełnij marzenie o basenie.
3: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
4: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
3: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
4: ambaseny.pl. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.pl.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją
7: historię. Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
0: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj rozmawiamy sobie, słuchając największych przebojów lat 80. i 90. o tym, jaki kolor ma dziś wasz dzień w pracy i dlaczego. Dzwonicie.
2: No witam moje szanowne radio, najlepsze na świecie zresztą. Odnośnie kolorów w mojej pracy, ja mam zawsze piękne kolory, bo od wiosny do jesieni moja praca jest tutaj w ogrodzie i jest bardzo pięknie, kolorowo i życzę wam wszystkim, żebyście mieli też tak radosną pracę jak ja mam, bo ona jest dobrowolna, co prawda niepłatna, ale satysfakcjonująca. Serdecznie pozdrawiam całe radio i wszystkich słuchaczy.
1: Pozdrawiam mocno. Ogród może nie płaci, ale uzdrawia i relaksuje i to jest jeszcze lepsze. Na adres robotamałpa.złoteprzeboje.pl piszecie tak. Agnieszka napisała: pracuję w kwiaciarni, słucham was i mój dzień w pracy dziś ma kolor malinowo-fuksjowy. Ależ to jest piękny kolor, bo właśnie przyszła dostawa moich ukochanych piwonii. Pozdrawiam. No ja też pozdrawiam mocno i zazdroszczę, bo ten zapach musi być przepiękny i ten kolor. Michał napisał z kolei tak. Mój dzień ma kolor moro, bo chowam się przed szefem, a pracuję w urzędzie. Jak się zleję z tłem, to może mnie nie zauważy. Życzę szczęśliwego zlewania się z tłem w takim razie. Za najbardziej kreatywną odpowiedź oddam naszą torbelnianą. Radio Złote Przeboje. Rozmawiamy sobie do godziny 12. Jaki kolor ma dzisiaj wasz dzień w pracy i dlaczego? 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Poznaj mistrzowską ofertę dostępną pod jednym adresem. Seat Arona już za 79 900 zł. Seat Leon 1.5 TSI za 94 900 zł. A Cupra Formentor już za 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
2: Reklama.

0: to patra.
1: Opa, Ricky Martin, nowy rok. Artysta rozpoczął z rozmachem świetnym występem podczas Super Bowl Show. Zostało to bardzo dobrze odebrane przez publiczność, przez media. No i oczywiście pełna latynoskiej energii i charyzmy odsłona Rickiego Martina ponownie potwierdziło, jak duży jest jego status światowej gwiazdy. Szczerze mówiąc, dawno mu się nie przyglądałam, nie widziałam i zdziwiłam się ostatnio, jak on dobrze, dojrzale, inaczej wygląda w tej brodzie. No naprawdę. I można będzie Rickiego zobaczyć, posłuchać w Polsce już 2 lipca. Za 7 minut będzie południe. Słuchajcie Radia Złote Przeboje. Patty Smith.

0: już mamy prawie południe środowe, za 4 minuty będzie 12 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy i sprawdzone środy, dalszy ciąg wiadomości o sushi.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
10: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama.
15: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Wiadomości z Łodzi.
16: Natalia Dobrowolska. 9 milionów złotych trafi do startupów rozwijających innowacyjne rozwiązania związane z gospodarką obiegu zamkniętego. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna rozpoczęła nabór do czwartej edycji programu Spark 4.0. Więcej powie nam nasz reporter Kamil Bekier.
17: Startupy, które zostaną wybrane do współpracy, otrzymają do 350 tysięcy złotych. Program koncentruje się na rozwiązaniach ograniczających ilość odpadów i wspierających efektywne wykorzystanie zasobów.
16: Oprócz finansowania uczestnicy będą mogli testować swoje pomysły we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami i korzystać z pomocy ekspertów. A już w ten weekend odbędzie się druga edycja Festiwalu Rewolucja, nawiązującego do wydarzeń z 1905 roku. Tegorocznym motywem przewodnim będzie bunt, któremu poświęcone zostaną debaty, projekcje filmowe i wydarzenia artystyczne. Natomiast mieszkańcy i społecznicy protestowali w Arturówku przeciwko planowanym zmianom w Lesie Łagiewnickim. Domagają się konsultacji społecznych i przedstawienia szczegółów projektu przed rozpoczęciem inwestycji. Kontrowersje budzą m.in. pomysły utwardzania leśnych ścieżek, budowy wieży widokowej oraz nowych atrakcji turystycznych.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
18: Dorota Wardecka. Surowe czy po obróbce termicznej? To pytanie o rybie mięso w sushi. Jakie wybrać? Jeśli chodzi o dzieci, sprawa jest jasna, mówi dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska.
19: Do 5 roku życia raczej bym nie podawała surowej ryby. Może nastąpić jakieś, nie wiem, pasożytyzm, bakteria, listeria, zatrucie pokarmowe. Natomiast na pewno bezpieczniejszą opcją jest ryba pieczona czy krewetka w tempurze.
18: Również dorośli oczywiście mogą wybrać rybę pieczoną. Można też szukać restauracji z certyfikatami, które na ogół mają ryby mrożone.
19: Głębokie mrożenie też eliminuje ryzyko pasożytów.
18: Sushi bierzemy dziś pod lupę z okazji przypadającego jutro Międzynarodowego Dnia Sushi. A na jakie ryby uważać? O tym za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
4: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda w Łodzi.
16: 19 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi. Dzisiaj maksymalnie możemy spodziewać się niespełna 21, więc bez szału, no ale zawsze trochę cieplej niż w ostatnich dniach. Jutro ma być jeszcze trochę lepiej, bo maksymalnie zobaczymy na termometrach 25 stopni, no ale tych chmur ma być trochę więcej niż słońca. Wciąż jednak bez opadów, a pierwsze chmury mają pojawić się już dzisiaj po południu. Wiatr będzie umiarkowany i ciśnienie w normie.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
4: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Witamy po południe w Radiu Złote Przeboje środowe, czerwcowe, 12:02. Gosia Kościelniak, zapraszam. A jaki dziś w waszej pracy kolor ma dzień? Dziś o tym sobie rozmawialiśmy, dzwoniliście i pisaliście, za chwilkę to podsumujemy, ale najpierw Petro Boy z Celine Dion. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, więc pomiędzy największymi przebojami lat 80. i 90. gawędzimy sobie nieśpiesznie dzisiaj o tym, jaki kolor ma dziś nasz dzień w pracy i dlaczego. No i teraz jest już 10 po 12, a przed 12 jeden ze słuchaczy mówił o kolorach ogrodu, w którym pracuje i jak ten ogród w sumie nie płaci, ale praca jest cudowna. A teraz Jola.
2: Dzień w pracy ma dzisiaj kolor pomidorowy, czyli kolor zielony, bo przesadzam pomidorki na taras do ogrodu, a słuchając waszej audycji, to chyba ta praca w ogrodzie, za którą nikt nie płaci, to jest najlepszym głosem i najlepszym kolorem, bo potem te pomidory dojrzewają i w ogóle wszystko dojrzewa i można zjeść, a można się zachwycać i kolorem, i zapachem. Pozdrawiam serdecznie, Jola.
3: Cześć, mój kolor w pracy to kolor kameleona. Jak jestem na boisku z dziećmi, to tak na zielono, żeby w trawie nie było widać. Jak wchodzę do klasy, to jest taki bardziej szary. Jak wychodzę kolejny raz na boisko, jak słoneczko.
1: Kolor kameleona, żeby w trawie nie było widać, to nauczycielka, nasza kochana słuchaczka, dla ciebie nasza torba lniana radia Złote Przeboje. No, kolor kameleona, kiedy pracuje się w szkole pomysłowej. Dziękuję za wszystkie wasze głosy, pozdrawiam wszystkie kolory waszych dni i dzisiejszego dnia w pracy. No i gramy teraz Edyta Górniak. Jestem kobietą.
0: Robota nie zając.

0: Gwiazdy Przeboju.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Inni przepłacają, a ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT w najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, 1,50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.

zawsze za nim tęsknię i cieszę się, jak możemy go posłuchać. Radio Złote Przeboje i Virtual Insanity. A w ciągu ostatnich 4 dekad, wliczając to kilka lat przerwy, zespół, o którym myślę, sprzedał ponad 40 milionów płyt na całym świecie, zyskując status pionierów muzyki elektronicznej. No i jednej z najlepszych, ukochanych brytyjskich grup popowych. A oczywiście myślę o OMD, który to zespół przyjeżdża do Polski. Jak wiecie, mamy dla Was podwójne bilety na ten koncert. Codziennie złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. To będzie 24 sierpnia. A na czym polega zabawa? Na tym, żebyście rozwinęli skrót tych 3 liter OMD według własnego pomysłu OMD. No i własnej kreatywności, używając tylko 3 słów. Bardzo jesteśmy ciekawi, bo pomysłów macie bez liku. Nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi i czekamy na zgłoszenia na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Zadzwonimy do Was jutro, tak jak to się stało również dzisiaj, a potem z wieloma z Was spotkamy się na tym koncercie. Teraz Urszula.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Poznaj mistrzowską ofertę dostępną pod jednym adresem. Seat Arona już za 79 900 zł. Seat Leon 1.5 TSI za 94 900 zł, a Cupra Formentor już za 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
11: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
12: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.

W roku 1999 Ryszard Rynkowski przyniósł Jackowi Cyganowi kilka propozycji na swoją nową płytę Dary Losu i wśród z nich znalazł się utwór, który od razu przykuł uwagę autora tekstów. Jacek Cygan poczuł, że ten numer, ta melodia ma potencjał, żeby wejść w serca słuchaczy równie głęboko jak jego wcześniejszy hit Wypijmy za błędy, i postanowił stworzyć swoistą kontynuację z podobnym ładunkiem emocji i refleksji, i tak właśnie powstał ten tekst. Za młodzi, za starzy, Radio Złote Przeboje.

0: Tak, taki nasz niemal hymn Ryszard Rynkowski, za młodzi, za starzy. Za 4 minuty będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Reklama.
7: Zbliża się 13. czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Rząd rezygnuje ze zniżek na paliwo. Już dziś widać to na stacjach. Rośnie liczba zachorowań na HIV. Wielu Polaków nie wie o zakażeniu. Skradzione skarby wracają do Polski, ale poza granicami wciąż jest wiele tego typu unikatów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kierowcy odczuwają dziś pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa. Maksymalna cena benzyny wzrosła więc dziś o 13 groszy do 6,10 groszy za litr, a diesel zdrożało 7 groszy do 6,44 za litr. Są też dobre wiadomości i prognozy. Cena ropy za baryłkę spadła i nadal będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
9: W horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
8: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, a jak zapowiedział Donald Trump, wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem ma być uroczyście podpisane już w piątek. Posłowie zajmą się na rozpoczętym dziś posiedzeniu m.in. ustawą o artystach zawodowych. Projekt zakłada, że zajmujący się profesjonalnie twórczością i posiadający udokumentowany dorobek będą mogli ubiegać się o status artysty zawodowego, a co za tym idzie, będą mogli starać się o dopłaty do składek ZUS-owskich, dzięki czemu zyskają dostęp do publicznej ochrony zdrowia i przyszłej emerytury. To wszystko, o ile nie przekroczą określonego limitu dochodów. Liczba zachorowań na HIV wzrosła o 1,5 tysiąca rocznie w ciągu 2 lat. Obecnie notuje się około 5 nowych przypadków dziennie, ale oficjalne statystyki nie oddają pełnej skali problemu, ponieważ według szacunków medycznych służb nawet 15-20% osób żyjących z HIV w naszym kraju może nie wiedzieć o swoim zakażeniu. Pierścień Zygmunta Starego i najstarszy zachowany zapis średniowiecznego hymnu Gaudem Mater. Niemcy mają zwrócić Polsce skarby skradzione przez hitlerowskich żołnierzy w czasie II wojny światowej, a zrobią to przy okazji 35. rocznicy zawarcia polsko-niemieckiego traktatu. To historyczny moment i warto pamiętać o historii w szczegółach, mówi kurator zbiorów złotnictwa na Wawelu Dariusz Nowacki.
10: Jeśli my będziemy mieli starannie udokumentowane nasze straty w wyniku działań wojennych, będzie prościej o jakiś konsensus.
8: W ostatnich latach Polsce udało się odzyskać m.in. 6 obrazów zagrabionych z Muzeum Narodowego w Gdańsku.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
11: Dorota Wertecka. Rozwiewamy dziś mity wokół sushi z okazji przypadającego jutro Międzynarodowego Dnia tej japońskiej potrawy. Generalnie z uwagi na zawartość ryby sushi jest zdrowe, ale jeśli chodzi o to, jaka to ryba, to jak ostrzega dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska, uważajmy na rybę maślaną.
12: która kryje się często pod taką nazwą jak escolar. To jest taka pułapka, ponieważ ta ryba zawiera niestrawne woski, których my nie metabolizujemy i możemy obciążać swój układ pokarmowy. Mogą wystąpić jakieś rewolucje żołądkowo-jelitowe i w niektórych krajach typu Włochy sprzedaż całkowicie jest zakazana takiej ryby.
11: A co z innymi, poza rybą, elementami sushi? Na co tutaj zwrócić uwagę w trosce o zdrowie? O tym powiem za godzinę.
6: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
7: Dzisiaj chłodniej na północy, 18 stopni nad morzem, przez 20 do 22 stopni w centrum i 23 w Krakowie. We Wrocławiu najcieplej 24. Sporo słońca dzisiaj, a deszcz możliwy w okolicach Tarnowa i Nowego Sącza. Nasze wspólne ciągle jeszcze wczesne popołudnie właśnie się rozpoczyna. 3 minuty po 13:00. Właściwie no, jak się rozpoczyna? Trwa po prostu, tylko wchodzimy w nie powolutku. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz rytmicznie. Z roku 92 wielki przebój Snap i Rhythm is a Dancer.

przed nami Anita Lipnicka. Tej wiosny była w trasie, która to trasa słynęła nie tylko z wyjątkowej oprawy dźwiękowej, ale też z wysmakowanej scenografii i zapachów, bo podczas koncertów na sali rozprowadzany był autorski zapach kadzideł stworzonych przez samą Anitę. No i Anita też opowiadała, że to coś więcej niż koncert. Ona bardzo lubi takie spotkania dusz. Anita od lat udowadnia, że scena może być miejscem prawdziwego dialogu z publicznością, pełnego emocji i ciepła. I to były koncerty z trasy O Miłości 2, wypełnione historiami o miłości. I historia jednej miłości teraz właśnie przed nami w Radiu Złote Przeboje, a początek, premiera tej piosenki to był rok 1998.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.

Remember the time. Pamiętajmy te czasy właśnie, czy pamiętamy te czasy, kiedy Polki gremialnie kochały się, no nie mówię, że wszystkie, ale bardzo wiele z nich w Garu, bo dzisiaj Garu ma 54 lata i chociaż nadal występuje na scenie, to mieszka głównie w Kanadzie. Kupił sobie las, w którym produkuje, no cóż by innego mógł produkować w Kanadzie, jak nie syrop klonowy. No i zbudował sobie studio nagraniowe w odnowionej przez siebie stodole i mówi, mam firmę, która odzyskuje stare drewno. Jest wiele rzeczy, którymi się pasjonuje. Dobrze mi to zrobiło. Zawsze byłem w nastroju do imprezowania i teraz świętuję w domu, w mojej stodole, gdzie wyciągamy sobie karty albo gitary, gramy dobrą muzykę. Niczego więcej mi w tej chwili nie trzeba. Dobrej muzyki od Garu nam też nie trzeba nic więcej. Radio Złote Przeboje.

0: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
1: Skocz na głęboką wodę
2: i spełnij marzenie o basenie.
1: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
2: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
1: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
2: ambaseny.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na meliski.
5: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
12: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
13: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Poznaj mistrzowską ofertę dostępną pod jednym adresem. Seat Arona już za 79 900 zł. Seat Leon 1.5 TSI za 94 900 zł. A Cupra Formentor już za 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: gdy ta piosenka jest przed nami, a mianowicie chodzi mi o Ediego Granta i piosenka Gimme Hope, Joanna. Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień dobry.
0: To ja zawsze sobie myślę o tym, że to jest Gimme Hope, czyli daj mi podskoczyć, prawda? Gimme Hope, daj mi podskoczyć. I zawsze wydaje mi się, że ten

0: Żyle Taxi, Vanessa Paradis w Radiu Złote Przeboje o 14:00. Tylko sprawdzone wiadomości. Mniej więcej za pół godziny w Warszawie spotkanie ministrów obrony Polski i Niemiec. Będzie umowa o współpracy w dziedzinie obronności, a szczegóły już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14:30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
5: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
6: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta pod jednym adresem. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI DSG za 109 900 zł. A Volkswagen Caddy może być twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
1: Reklama.
0: Mamy środowe popołudnie, jest 17 czerwca. Tu Radio Złote Przeboje i wiadomości.
9: Pensje lekarzy publicznej służby zdrowia pójdą pod lupę. Wciąż poszukiwani sprawcy zastrzelenia rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej. Kosmiczne samochody i auta z kultowych amerykańskich filmów. Lotnisko Muchowiec szykuje się na największy festiwal amerykańskiej motoryzacji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zarobki lekarzy zostaną skontrolowane, zapowiedział premier.
10: Żeby mieć możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć.
9: Donald Tusk wyjaśnił, że kontrolą zajmą się urzędnicy NIK.
10: Zwróciłem się przed chwilą do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie, ale nie wyrywkowych, tylko całościowych kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia.
9: Stanowcza decyzja premiera jest pokłosiem afery z zarobkami młodego warszawskiego lekarza bez specjalizacji, który w trakcie roku zarobił 1 600 000 zł. Tymczasem od lipca po raz kolejny wzrosną zarobki pracowników medycznych. Dla dyrektorów szpitali oznacza to jednak, że po podwyżki zgłoszą się do nich nie tylko lekarze etatowcy, ale także ci pracujący na kontraktach. Wyższych zarobków domagają się także pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziś w oddziałach przeprowadzili dwugodzinny strajk ostrzegawczy.
11: Następnym etapem jest strajk generalny. To, jak Państwo wiecie, polega na całkowitym odstąpieniu od pracy.
9: Zapowiada przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie Danuta Łukasik. Pracownicy ZUS-u żądają podwyżki w wysokości 1200 zł brutto dla każdego pracownika. Pracodawca zaproponował podwyżki, ale sześciokrotnie niższe. Dwaj Białorusini zatrzymani w związku z zabójstwem rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej zostali zwolnieni i nie mają statusu podejrzanych. Zabity mężczyzna to 44-letni satyryk i karykaturzysta, znany pod pseudonimem Simon Skrypecki, który krytykował rosyjskie władze, a do Polski wyemigrował kilka lat temu. Został zastrzelony w poniedziałek. poniedziałek w biały dzień na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Sprawca uciekł. Szczegóły Anna Gwinterek-Zabocka.
12: Białorusini zostali zwolnieni, bo policjanci ustalili, że nie mają związku z tą sprawą, mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
13: Zbieramy dalej materiał dowodowy. Liczymy też na osoby, które były w Białej Podlaskiej i nie skontaktowały się z policjantami.
12: Cały czas trwają intensywne prace operacyjne i analiza wszystkich zgromadzonych dowodów.
9: Po wtorkowym apelu policji z nagraniami z monitoringu zgłosiło się już kilka osób. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji i kultury w Europie znów zagości w Katowicach. Już za dwa dni lotnisko Muchowiec opanują amerykańskie samochody. Przyjadą skrzydlate klasyki, zery lotów na Księżyc. Gwiazdą mają być też samochody znane z kasowych filmów jak Batman, Jurassic Park czy Słoneczny Patrol.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
14: Dorota Werdecka. To, co w sushi jest zdrowe i wpłynie dobrze na nasz organizm, to ryba. W przeddzień Międzynarodowego Dnia Sushi sprawdzamy, jak jeść tę potrawę, żeby wynieść z niej jak najwięcej korzyści i wyeliminować to, co może zaszkodzić. Na co uważać, mówi dietetyk kliniczny dr Hanna Stulińska.
15: Panko, to taką panierkę smażoną w głębokim tłuszczu, ryż i dodatki. Sam ryż jest w sushi jest gotowany z octem, z solą i z cukrem, więc to podbija wartość energetyczną. Jest to biały ryż, który też podnosi po prostu poziom cukru we krwi. I do tego oczywiście sos sojowy, który może kaloryczny nie jest, ale zawiera bardzo dużo sodu, co też w nadmiernych ilościach nie jest dla nas korzystne.
14: I jeszcze jedna zdrowa część sushi.
15: Sushi jest owinięte w nori, czyli wodorosta. To jest taka prawdziwa bomba minerałów, która zawiera dużo jodu, wapnia czy żelaza.
14: Dla odważnych sproszkowane wodorosty można rozpuścić w szklance wody albo dodać do innego napoju, co smaku na pewno nie poprawi, ale może poprawić stan zdrowia.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
0: Pochmurno i deszczowo dzisiaj tylko na Suwalszczyźnie, na Podlasiu i na południu, a poza tym zachmurzenie raczej małe i umiarkowane i bez deszczu. Maksymalnie od 16 stopni na wybrzeżu do 24 stopni na Dolnym Śląsku. Belinda Carlisle powiedziała, że jest podekscytowana współpracą z organizacją charytatywną LGBTQ+, Stonewall, a współpraca ma dotyczyć wprowadzenia na rynek nowej linii odzieżowej. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Jestem podekscytowany tym, że w Radiu Złote Przeboje Belinda Carlisle teraz pojawi się z tej trochę lepiej jak dotąd znanej strony.

Classics New Hope Radio, złote przeboje. Nie był to zespół przesadnie popularny na Zachodzie, dlatego wpadali do nas bardzo chętnie w PRL-u, zagrali w Rock Arenie w Poznaniu, zagrali w Warszawie, a my gramy ich w Radio Złote Przeboje, no bo gram wam największe przeboje lat 80. i 90. Teraz Terence Trent D'Arby i a propos tej areny w Poznaniu. Tam właśnie wygrałem kiedyś jego płytę winylową w latach 80. na imprezie Dziecko Potrafi. Pamiętacie taką imprezę?

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Inni przepłacają. A ja jeżdżę Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
9: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Łódź.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Ach, ta drżąca powieka.
19: I ten nocny skurcze łydek.
18: Biorę magnez i nie czuję efektu.
19: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
20: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
0: Reklama.
21: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pawianicka 75.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje. Rzadki przykład gwiazdy popularnej od dziesięcioleci, która nigdy przenigdy nie używała narkotyków. Zapytany o to dziwne podejście powiedział: lubię swój umysł taki, jaki jest. Meja w Radiu Złote Przeboje na środę w pracy. W ramach największych przebojów lat 80. i 90., od których owszem można się uzależnić, ale których na szczęście nie można przedawkować.

Just the two of us. I tak gra wam Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 15 tylko sprawdzone wiadomości będzie na temat tego, co powinna zawierać apteczka na wyjazd wakacyjny. To ważne, dlatego posłuchajcie nas już za moment.

0: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Geyera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
8: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje 17 czerwca. Jest środa, są wiadomości.
10: Bez kolejki do lekarza wchodzili politycy. Będą konsekwencje. 2 godziny bez obsługi w ZUS-ie pracownicy zastrajkowali. Arka Gdynia ogłosiła nazwisko nowego trenera. Agnieszka Trojanowska-Bis. Politycy chodzili do lekarza bez kolejki na sprawę tzw. salonika VIP w warszawskim szpitalu południowym. Reaguje szef kancelarii premiera Jan Grabiec i zapowiada konsekwencje dla wszystkich związanych z tym procederem.
11: Rozliczenie, pełne rozliczenie, ujawnienie wszystkich faktów do wszystkich, którzy za to odpowiadają.
10: W tym polityków koalicji rządzącej to kolejna odsłona afery w stołecznym szpitalu po doniesieniach o lekarzu bez specjalizacji i radnym Koalicji Obywatelskiej Dawidzie Kacprzyku, który w rok zarobił 1 600 000 złotych, pracując nie mając jeszcze nawet specjalizacji. Pracownicy ZUS przez 2 godziny nie przyjmowali dziś petentów. To strajk ostrzegawczy, kolejny będzie generalny, zapowiada Danuta Łukasik, szefowa związkowców ZUS-u w Chorzowie.
12: To polega na całkowitym odstąpieniu od pracy, nie na 2 godziny jak teraz, tylko po prostu przestaniemy pracować i wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje.
10: Pracownicy ZUS domagają się 1200 zł brutto podwyżki. Po zastrzeleniu rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej służby wciąż nie wiedzą, kto jest sprawcą. Dwaj Białorusini zatrzymani w związku z zabójstwem zostali zwolnieni. Anna Gmiterek-Zabłocka zbiera najświeższe informacje w tej sprawie.
13: W tej chwili nikt nie ma statusu osoby zatrzymanej, natomiast cały czas trwają intensywne prace operacyjne i analiza wszystkich zgromadzonych dowodów, mówi prokurator Marcin Kozak.
14: Ten materiał dowodowy, zarówno osobowy, jak i nieosobowy, jest ciągle poddawany analizie. Zbieramy wszelkie dostępne informacje, analizujemy materiały cyfrowe, monitoringi.
13: Po wtorkowych apelach policji zgłosiło się już kilka osób z takimi nagraniami.
10: 44-letni Rosjanin został zastrzelony w Białej Podlaskiej w miniony poniedziałek. Mężczyzna znany był z jawnego krytykowania rosyjskich władz. Do Polski wyemigrował kilka lat temu. Arka Gdynia ma nowego trenera, Marek Jarolim. 42-letni czeski szkoleniowiec podpisał 2-letni kontrakt. Arka w minionym sezonie spadła z ekstraklasy. Dziś gdynianie rozpoczęli przygotowania do pierwszoligowych rozgrywek, a w niedzielę wyjadą na zgrupowanie do Opalenicy.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
2: Natalia Dobrowolska. Jeśli szukacie pomysłu na spędzenie najbliższych dni w Łodzi, to propozycji zdecydowanie nie zabraknie. Miłośnicy dobrej zabawy mogą dziś sprawdzić swoją wiedzę podczas pub quizu w Piwotece Narodowej. Drużynowa rywalizacja rozpocznie się o 20, a na uczestników czekają pytania z różnych dziedzin, a także nagrody. Jutro warto natomiast zajrzeć do Piekło Stanu. O 18 rozpocznie się tam wydarzenie pod nazwą Baba w Piekle, queerowe wierszopisanie. To otwarte warsztaty, podczas których uczestnicy wspólnie stworzą poetycki tekst, a przy okazji przekonają się, że poezja nie jest zarezerwowana wyłącznie dla zawodowych twórców. Za to w piątek w Muzeum Tradycji Niepodległościowych rozpocznie się Festiwal Rewolucja. W programie znalazły się dyskusje, projekcje filmowe, warsztaty i koncerty poświęcone różnym obliczom buntu oraz społecznego zaangażowania.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Pogoda.
9: Deszcz i więcej chmur dzisiaj wyłącznie na Podlasiu i na południu Polski, ale raczej wszędzie słonecznie i z bardzo niewielkim zachmurzeniem. Na termometrach od 16 stopni na Pomorzu do maksymalnych 24 na Dolnym Śląsku. O dziewczynach w muzyce pogadam dzisiaj z dziewczyną, z Marzeną Rogalską. Oczywiście jak zawsze o 15.30, a nazywam się Jerzy Telesiński i gram wam teraz już aż trzy dziewczyny naraz.

Alize jest aktualnie w trasie koncertowej z okazji ćwierćwiecza na scenie i uwaga, ogłasza właśnie dodatkowy koncert w Paryżu. Zapiszcie w kalendarzach scena Zenit de la Villette, niedziela 4 października, wszyscy widzimy się pod sceną, okej? A jakbyście akurat nie mieli po drodze do Paryża, to spokojnie, na mnie możecie liczyć. Nieraz wam jeszcze zagram Belinda Carlisle w Radiu Złote Przeboje, tak jak teraz Phila Collinsa.

0: Panie i panowie, w radiu Złote Przeboje Kim Carnes, Betty Davis, Marzena Rogalska. Ile tych cudownych kobiet w tym radiu Złote Przeboje jest? Oszaleję.
1: No proszę pana, bez kobiet świat nie istnieje i gdyby nie my, to wy byście byli w ciemnym lesie i byście się nie rozmnażali i proszę mnie tu nie przedrzeźniać, bo zaraz cię palnę w ucho i się skończą twoje wygibaski.
0: Nie, ale ja się zgadzam. Powiedziałem ci już kiedyś, że gdyby nie moja żona, to nadal jadłbym z podlogi i cały czas chodził w tych samych portkach, bo to
1: co
0: wiesz
1: ty?
0: Co.
1: Po prostu wiesz, czym ty byś się żywił. Normalnie latałbyś na stację benzynową po hot dogi.
0: No,
1: proszę cię. Tak?
0: Już dawno
1: na
0: był
1: tym by się
0: po zawale i wieńcówka.
1: No. O, to.
0: Madonna, Frozen.
1: To jest wspaniały numer, Jurku. No i teraz zachowujesz się tak, jak trzeba. Graj.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: A jutro w korporacjach tradycyjny owocowy czwartek my zapytamy o inną rzecz.
3: Gdyby z pracy obowiązywał dress code według Twoich zasad, to co byś na siebie założył?
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Marek, szefowa Cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
17: Tak, i to lepiej niż ja.
18: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
19: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
20: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Reklama.

Wojtka Suflera w Radiu Złote Przeboje. Perkusista i obecny menadżer Tomasz Zaliszewski gra w zespole Nieprzerwanie od 75 roku i jest w związku z tym jedynym członkiem grupy, który brał udział w nagraniach każdego każdziuteńkiego wydanego albumu. Panie Tomku, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Pan Tomasz 3 tygodnie temu skończył 71 lat.

0: My Goldfields, Foreign Affair i Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16 zestaw tylko sprawdzonych wiadomości. Rząd chce jesienią przyjąć projekt dotyczący podwyższenia stawki opłaty alkoholowej. Miałaby ona wzrosnąć czterokrotnie, między innymi o tym mówić będziemy już za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środę, 17 czerwca. Najwyższa pora na wiadomości.
10: Naczelna Izba Lekarska zabiera głos w sprawie afery szpitalnej. Andrzej Poczobut w Parlamencie Europejskim podziękował za wsparcie. Posypały się mandaty dla rowerzystów i użytkowników hulajnów w Sopocie. Agnieszka Trojanowska-Bis. To tylko wierzchołek góry lodowej. Tak o najnowszej odsłonie afery w warszawskim szpitalu południowym mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej. A chodzi o doniesienia o specjalnych przywilejach polityków zgłaszających się na badania do placówki.
11: W związku z tym, że te szpitale są łupem politycznym, no jest zjawiskiem powszechnym, że właściciel szpitala dzwoni do dyrektora czy któregoś z ordynatorów, że jedzie jakiś VIP i trzeba się nim zająć. Nas cieszy, że takie sytuacje są nagłaśniane, bo jest to dla nas problem wizerunkowy.
10: Według Izby jednym z rozwiązań problemu byłaby zmiana struktury właścicielskiej polskich szpitali, by po każdych wyborach samorządowych i zmianie władzy w placówkach nie dochodziło do wymiany kadry menadżerskiej. Andrzej Poczobut przemawiał dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Polsko-białoruski dziennikarz podziękował europarlamentarzystom za wsparcie.
12: Jestem niezmiernie wdzięczny za wasz głos, który był zabierany w mojej obronie, ale także wszystkich Polaków na Białorusi, więźniów politycznych, ofiar represji na Białorusi.
10: Andrzej Poczobut to ubiegłoroczny laureat Nagrody Sacharowa. Wyróżnienie za szczególne zasługi w walce na rzecz praw człowieka i wolności otrzymał, gdy przebywał w kolonii karnej na Białorusi. W kwietniu tego roku został wypuszczony w ramach wymiany więźniów. Rowerowy urlop nad morzem ma swoje granice. Od 1 maja obowiązuje zakaz jazdy rowerem i hulajnogą w Sopocie w okolicach mola. Nie wszyscy jednak o tym wiedzą, dlatego przez półtora miesiąca Straż Miejska zdążyła już wystawić blisko 100 mandatów za jazdę na dwóch kółkach na placu Przyjaciół Sopotu, skwerze kuracyjnym i ulicy Bohaterów w Monte Cassino. Warto o tym pamiętać, bo zakaz będzie funkcjonował przez całe wakacje do końca września. PZPN ubiega się o organizację w Polsce kongresu FIFA w 2029 roku. Sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej przebywa obecnie w Miami, gdzie o polskich planach rozmawiał m.in. z szefem światowego futbolu Giannim Infantino.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
14: Natalia Dobrowolska. Najbliższe dni w Łodzi upłyną pod znakiem muzyki, zagadek i słowiańskich tradycji. Dzisiaj w Pasibusie odbędzie się Pub Crime. Gra dla wszystkich, którzy lubią kryminalne historie i detektywistyczne wyzwania. Start zaplanowano na 19:00. Uczestnicy będą mieli około 1,5 godziny na rozwiązanie zagadki, wskazanie sprawcy i zdobycie jednej z przygotowanych nagród. Za to jutro o 20:00 klimat miasta zmieni się na bardziej muzyczny. W ogrodzie Baruki rozpocznie się kolejna odsłona cyklu Jazz na leżakach. Tym razem przed publicznością wystąpi Błażej Kozłowski Trio. Z kolei od piątku stawy Stefańskiego staną się miejscem spotkania z dawnymi słowiańskimi obrzędami. Właśnie tam rozpocznie się czwarta edycja Nocy Kupały. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych, rekonstrukcjach historycznych, prelekcjach i pokazach związanych z kulturą Słowian.
13: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Pogoda.
9: Deszcz i więcej chmur dzisiaj wyłącznie na Podlasiu i na południu Polski, ale raczej wszędzie słonecznie i z bardzo niewielkim zachmurzeniem. Na termometrach od 16 stopni na Pomorzu do maksymalnych 24 na Dolnym Śląsku. Dzisiaj kilka słów dla miłośników nabiału i największych przebojów lat 80. i 90., czyli najlepszy ser dla mózgu po 40. Więcej o nim o 16.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: Cranberries i Dreams.
1: Radio Złote Przeboje, czyli w takim radiu akurat, który właśnie spełnia marzenia naszych wspaniałych słuchaczek i słuchaczy. Mamy dla Was wspaniałe podwójne zaproszenia na koncert grupy OMD w ramach letniej sceny progresji. Koncert już w sierpniu, bilety już jutro, od rana. A szczegóły, jak je wygrywać, znajdziecie na złoteprzeboje.pl. Na mnie i na moje kciuki możecie liczyć już teraz. Dajcie sobie szansę. Zabierzcie na OMD kogoś, kogo lubicie najbardziej. Zróbcie mu niespodziankę z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Skocz na głęboką wodę
6: i spełnij marzenie o basenie.
5: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
6: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
5: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
6: ambaseny.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
11: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.

0: Tom Jones. Legendarny Tom Jones wybiera się na lipcowy koncert do Polski i jest w świetnej formie mimo wieku i my też zadbamy teraz o formę mimo wieku.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Obszerne szwedzkie badanie, w którym przez 25 lat obserwowano ponad 27 tysięcy osób, wykazało interesującą zależność. Osoby regularnie spożywające pełnotłusty ser miały niższe ryzyko rozwoju demencji w porównaniu z osobami spożywającymi go w minimalnych ilościach. Naukowcy ostrzegają jednak, że jest to obserwowana zależność, a nie dowód na to, że sam ser chroni przed demencją. Podobną zależność zaobserwowano również w przypadku śmietany o wysokiej zawartości tłuszczu. Takiego efektu nie zaobserwowano jednak w przypadku niskotłuszczowych produktów mlecznych. Do serów o wyższej zawartości tłuszczu zaliczają się cheddar, brie i gouda i te właśnie uwzględniono w badaniu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Radio Złote Przeboje. Sweet dreams are made of.
1: Autopromocja.
2: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
3: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
2: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
3: Słyszymy się dziś po 18:00. Tomek Brehle.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Reklama.
18: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Złote przeboje w drodze.
19: Samochód zderzył się z busem na ekspresówce S11B. Z tego powodu zwolnić musicie na tej drodze w pobliżu Ostrowa Wielkopolskiego. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 w pobliżu Chłopic na Podkarpaciu, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery przejezdne. Po podobnym wypadku ciężarówki jest już także odcinek autostrady A1 w miejscowości Dąbrowa w Łódzkiem. Pogoda dziś sprzyja kierowcom. Sporo słońca, coraz cieplej, ale uwaga, lokalne burze i deszcz możliwe jeszcze na północnym wschodzie i południu kraju.
18: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
5: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
4: Sponsorem programu jest Erste.

Tina Turner i rok 1989, czyli najwspanialszy okres jej kariery, który nadszedł długo po tym, jak wiele osób z branży no pewnie porzuciłoby już marzenia o zostaniu gwiazdą, a ona z każdą próbą, każdym niepowodzeniem i każdą przeszkodą, jakie życie stawiało na jej drodze, coraz bardziej uparcie skupiała się na tym, na co, jak wydaje mi się, wiedziała, zawsze zasługiwała. Tego się trzymajmy. I takie właśnie gwiazdy mam dla was w Radiu Złote Przeboje.

0: Robin Gibb Juliet. Największe przeboje lat 80. i 90. Tak, to tutaj wracają, ale najpierw zajrzymy na stację paliw. Są powody, o których powiemy wam już za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejszy trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Inni przepłacają. A ja jeżdżę Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
6: Reklama. Jest 17 czerwca, środa, tu Radio Złote Przeboje i Wiadomości.
7: Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Pogoda coraz lepsza, ale kąpieliska morskie jeszcze bez ratowników. Fanów futbolu czeka dziś nieprzespana noc. Szykuje się hitowe spotkanie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do 3 lat więzienia grozi sprawcom wczorajszego ataku tortem na prezydenta Poznania, Jacka Jaśkowiaka. Dwaj zatrzymani w tej sprawie mężczyźni odpowiedzą m.in. za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. Wczorajsza sesja Rady Miasta Poznania była poświęcona m.in. absolutorium dla władz samorządu. Jaśkowiak przedstawił w jej trakcie raport o stanie miasta. Po tym wystąpieniu podszedł do niego mężczyzna, który uderzył go ciastem i wykrzyczał, że jest to wotum nieufności poznaniaków dla pana prezydenta. Jaśkowiak rządzi Poznaniem od 2014 roku. Ukraina może cieszyć się z ustaleń szczytu G7 we francuskim Evian. Dziś przywódcy grupy kończą trzydniowe obrady. We wspólnym, podpisanym też przez prezydenta USA Donalda Trumpa oświadczeniu, liderzy G7 zobowiązali się do wspierania Ukrainy, m.in. przekazania jej systemów obrony powietrznej. Zadeklarowali też zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę poprzez wznowienie sankcji, m.in. na sektory ropy oraz gazu, mówi premier Kanady Mark Carney.
8: Zmieniły się poglądy Amerykanów w sprawie Ukrainy na bardziej realistyczne.
7: Na dziś zaplanowano rozmowy o stosunkach z USA. Kąpiel na własną odpowiedzialność, tak jest na większości kąpielisk morskich w zachodniopomorskim, gdzie ratownicy rozpoczną pracę 1 lipca. Tak będzie m.in. w Kołobrzegu i Darłowie. W Mielnie sezon ruszy nieco wcześniej, bo w przyszły weekend, w sobotę, 27 czerwca. Dziś hitowe spotkanie na mundialu. Późno w nocy Anglia zmierzy się z Chorwacją. Anglicy jedyne mistrzostwo świata wywalczyli w 1966 roku. Teraz znów przyjeżdżają na turniej jako jeden z faworytów, co na pewno generuje presję, zwłaszcza że na początek czeka ich trudne starcie z trzecią drużyną świata. Michał Waszkiewicz.
9: Anglicy na każdym turnieju powtarzają jak mantrę: football is coming home, ale coś nie chce wrócić. W Katarze już w ćwierćfinale zatrzymała ich Francja, 8 lat temu w Rosji w półfinale lepsza okazała się Chorwacja. I to właśnie brązowi medaliści z Kataru będą dziś pierwszym rywalem Anglików. Anglia ma naprawdę mocny skład, ale Chorwaci na ostatnich dwóch mundialach pokazali, ile znaczy kolektyw.
7: Anglia z Chorwacją zagrają o 22:00. W drugim meczu w tej grupie Ghana zagra o 1:00 w nocy z Panamą.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Do końca dnia raczej niewielkie zachmurzenie, nieco gorzej, troszkę więcej przelotnych deszczów tylko na Podlasiu i na południu, a na termometrach ciągle od 16 stopni nad morzem, przez 20 w centrum do 24 na południu i zachodzie. Pet Shop Boys to jest właśnie ten duet, którym witam najbardziej zapracowanych, tych, którzy teraz dopiero po 17 mają czas na ulubione, największe przeboje lat 80. i 90. Spokojnie, mam ich dla was sporo. Jerzy Telesiński, witajcie.

Whitney Houston, artystka, dorastała w rodzinie, gdzie muzyka była wciąż i wszędzie. Jej matka, Cissy Houston, zdobyła 2 nagrody Grammy za albumy gospel. Wspierała swoim talentem takie gwiazdy jak Elvis Presley czy Aretha Franklin. Inni bliscy krewni wokalistki również zajmowali się muzyką. Jej starszy brat Michael był autorem piosenek, a jej przyrodni brat Gary Garland był piosenkarzem, który często towarzyszył jej na światowych trasach koncertowych. Największe przeboje lat 80. i 90. No i największe, najwspanialsze gwiazdy mam dla Was nadal.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Mamusia?
11: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na Mercedes-Benz.pl.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
0: Reklama.

Zanim stał się gwiazdą, przyszły muzyk i mał się naprawdę różnych zajęć. To Shakin' Stevens oczywiście, który zaśpiewał w radiu Złote Przeboje, a pracował m.in. jako mleczarz, mył okna, montował meble. Myślę o nim ciepło teraz, u progu wakacji, no bo kiedyś, jak człowiek chciał pojechać z kumplami na Mazury, to też trzeba było się wziąć do roboty i sobie na taki wyjazd zarobić. Pozdrawiam tych, którzy mają na koncie wakacyjne zawody rozmaite, a mówi to wam były murarz, sprzedawca, kucharz. Co ja jeszcze robiłem? O Jezu, strasznie dużo tego było.

0: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
1: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Geyera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
12: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
13: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Reklama.
1: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Krajowa 11 jest zablokowana po śmiertelnym wypadku w Jastrowiu w Wielkopolsce, gdzie ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. W wypadku zginęła jedna osoba. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy. A pogoda dziś znacznie się poprawiła. W większości regionów świeci słońce. Jedynie na północnym wschodzie i na południu kraju możliwe są jeszcze burze i deszcz.
1: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
17: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Suzy Quattro, Chris Norman, Stumbling In i Radio Złote Przeboje w środę. Środa to brzmi naprawdę nieźle. Tomek Brel się ze mną na pewno zgodzi.
1: To znaczy tak, no z jednej strony oczywiście za środą nie przepadamy, bo do weekendu daleko, ostatniego nie pamiętamy, ale kiedyś pamiętam, znalazłem taką informację, że środa to jest najlepszy dzień, żeby podżeglować do szefa z prośbą o podwyżkę. Podobno są w najlepszej formie wtedy.
0: O tej godzinie, jeśli szef jeszcze siedzi, to nie wiem, czy to dobry pomysł. Może trzeba mu włączyć Radio Złote Przeboje, wtedy szef jest mniej awanturujący się. Tym bardziej, że dzisiaj po 18:00...
1: No same wspaniałości, o pieniądzach na pewno też będzie.

I w takim właśnie tempie powinien minąć dzisiejszy środowy wieczór. Tu Radio Złote Przeboje po godzinie 18. Oczywiście będę miał dla was bardzo dobre wiadomości koncertowe. O tym za chwilę. Wcześniej też sprawdzimy pogodę, która no nie ma co ukrywać. W weekend mocno nas zaskoczy. Na szczęście pozytywnie.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy.

0: tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
4: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
5: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
6: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Reklama.
10: Za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przyboje. Zerkniemy też do prognoz. No a teraz minęła 18, czas na wiadomości sportowe.
11: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
12: Sport w 30 sekund.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś kończy się pierwsza kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata. Hitem będzie wieczorne starcie Anglii z Chorwacją, potem Gana zagra z Panamą, a nad ranem Kolumbia, której zabrakło na mundialu w Katarze, zmierzy się z Uzbekistanem. Ostatni mecz pierwszej rundy rozpocznie się o 16:00, a pierwszy Portugalia, Demokratyczna Republika Konga o 19:00. Polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Bangkoku. To czwarte zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego w tych rozgrywkach. Jutro w południe kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Ukraina.
11: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Pogoda. W nocy dość pogodnie, choć początkowo na północnym wschodzie miejscami słaby deszcz. Temperatura od 8 stopni na Mazurach i na ziemi świętokrzyskiej, przez 10 na wschodzie i w centrum do 16 na ziemi lubuskiej. Jutro sporo słońca, ale miejscami głównie na północy, zachodzie i w centrum mogą pojawić się przelotne opady deszczu. 20 stopni na północy, 24 na wschodzie, do 27 na zachodzie.
14: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: A w najbliższy weekend na termometrach już zobaczymy 31 stopni. No to są takie temperatury, na które już czasami niektórzy przynajmniej narzekają. No dobrze, teraz gorąca atmosfera koncertowa, początek wakacji, drugi dzień lipca, wtedy to fani i fanki oczywiście Rickiego Martina. O tej porze już pewnie będą nerwowo przebierać nogami. Ricky Martin i jego koncert właśnie 2 lipca, ale dobrych wiadomości koncertowych będę miał dla Was dzisiaj zdecydowanie więcej.

pięknie, Hole Notes w Radiu Złote Przewoje. Obiecałem dzisiaj bardzo dobre wiadomości koncertowe. No słuchajcie, to już w najbliższy piątek prawdziwa gratka dla fanów muzyki elektronicznej. I to w najlepszym wydaniu. Jean-Michel Jarre w Radomiu. Dobra wiadomość jest taka, że to koncert pod patronatem Radia Złote Przewoje. Będziemy na miejscu, no i będziemy was oczywiście informować na bieżąco, co ciekawego dzieje się na scenie u mistrza. Specjalne wydanie programu Cała Muzyka w najbliższy piątek wieczorem. Zresztą z Jean-Michel Jarrem na pewno uda nam się też porozmawiać. To w piątek, póki co środowy wieczór, muzyczne plany też dopisują. Za chwilę Fool's Garden i Lemon Tree, no a teraz artystka, która bardzo kojarzy się z wakacjami. Dmucha w celatawce wiatr, pamiętamy. Luz Blues, W niebie same dziury, też Urszula.

0: Cytrynowe drzewko, czyli lemon tree. Powiem szczerze, kiedyś próbowałem wyhodować, ale skutki były opłakane. Ale jak się okazuje, gwiazdy uwielbiają pracę w ogrodzie. Kiedyś w jednym z wywiadów przyznała się do tego Kim White. Mocno zapracowana, jeżeli chodzi o sprawy domowe, jest również Małgorzata Ostrowska.
1: Jestem kobietą domową. Mam dom na swojej głowie. Dom z ogródkiem, z ogrodem, ze stadem zwierząt, 3 psy, 2 koty. Także zajmuję się domem.
0: Ale jak się okazuje, nie tylko wielką pasją Małgorzaty Ostrowskiej są podróże.
1: Mam ekipę, taką grupę przyjaciół, z którymi wyjeżdżamy w różne śmieszne zakątki świata, realizując swoje marzenia. Na przykład byłam w Kambodży, oglądałam Angkor. Marzeniem moim było obejrzenie Angkoru i byłam tam, no spełniło się coś wspaniałego. Jeżeli się zdarzy, że jest troszkę więcej czasu, to naprawdę nie narzekam na brak pomysłów na spędzenie tego czasu ciekawie.
0: Tyle Małgorzata Ostrowska, z którą jeszcze dzisiaj na pewno słówko zamienimy. No a teraz Sandra.

0: To jest kawałek, który niezmiennie nam poprawia humor, niezależnie od dnia tygodnia, niezależnie od pory. Katrina and Waves w radiu Złote Przeboje. Za chwilę Europe i piosenka, która powodowała zdecydowanie szybsze bicie serca przed laty. W czasach, kiedy były tylko dwa programy telewizyjne, kiedy słyszeliśmy pierwsze dźwięki tego utworu, rzucaliśmy wszystko i biegliśmy obejrzeć. Europe, The Final Countdown. To już za chwilę.
1: Reklama.
2: Inni przepłacają. A ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAK Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAK Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAK Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.

0: BMW.pl i oddaj głos już dziś.
1: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premiumarena.pl.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
10: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
11: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
12: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
16: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Reklama.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Pogodnie dziś w większości regionów, jedynie na północnym wschodzie i południu Polski możliwe są jeszcze dziś burze i deszcz. Poza tym jednak sporo słońca, a z dnia na dzień ma się robić cieplej. Obecnie są jeszcze utrudnienia na ekspresówce S11B na odcinku Strugi Ostrów Wielkopolski. Są ranni po kolizji osobówki z busem.
21: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

Ależ w tym jest energia. Eurobeat The Final Countdown w Radiu Złote Przeboje, czyli piosenka bardzo niezwykła. Pamiętam, jak to Justyna Steczkowska opowiadała mi niedawno, że jak była małą dziewczynką i akurat ta piosenka, jak to się ładnie mówi, leciała w telewizji, Justyna rzucała wszystko i biegła obejrzeć teledysk. Sprawdzałem, co ciekawego słychać u panów z zespołu Europe. No, po bujnych fryzurach zostało ledwie wspomnienie. Europe w Radiu Złote Przeboje, pięknie. Teraz wielki dyskotekowy przełój końca lat 70., czyli Otto One. No a za moment, tak jak obiecałem w programie Cała Muzyka, pojawią się wątki finansowe.

0: Lutrysia McNeil, pięknie o miłości. Za chwilę Perfekt i Chcemy być sobą, czyli piosenka jeszcze z czasów, kiedy w Perfekcie śpiewał Grzegorz Markowski. Pamiętam, kiedyś z Grzegorzem Markowskim rozmawialiśmy o nietypowych zajęciach, no i okazuje się, że Grzegorz Markowski pracował, jak to się ładnie mówi, w budowlance. Zresztą dziwne, ciekawe zajęcia gwiazd to temat rzeka. No bo przecież pamiętam, jak to Krzysztof Krawczyk opowiadał, że pracował jako kierowca limuzyny za oceanem, Michał Szpak układał płytki i pracował w barze, Andrzej Krzywy też zresztą ma na swoim koncie pracę barmana. Dodatkowo też zatrudniał się od czasu do czasu jako tak zwany opiekunek do dziecka. Krzysztof Cukowski też ma na swoim koncie niezwykłe zajęcia. Swego czasu pracował przy zbiorze tulipanów. Ale skoro już o finansach mowa, to też kiedyś Krzysztofa Cukowskiego zapytałem, czy pamięta, na co wydał pierwsze zarobione na muzyce pieniądze. No i okazuje się, że były problemy z przypomnieniem sobie.
1: No to było na tyle dawno, że no musiałbym się zastanowić, coś nie zrobiłem. Znaczy tak, no pamiętam, że jakieś takie trochę większe pieniądze to w 76 roku przed olimpiadą w Montrealu kupiłem sobie kolorowy telewizor, żeby olimpiadę zobaczyć w kolorze.
0: To było lata temu, ale zwyczaje chyba się nie zmieniły, no bo przecież widziałem wielu panów wynoszących wielkie telewizory ze sklepów tylko po to, żeby oglądać mundial. Perfekt teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
2: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
6: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
7: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
8: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie oraz BMW X3 od 1000

0: 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premiumarena.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Reklama. 19 już prawie, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
5: Sport w 30 sekund.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Anglicy, czyli ostatni z faworytów do zdobycia tytułu, zaczynają Mistrzostwa Świata i na początek czeka ich trudne zadanie, mecz z trzecią drużyną świata, czyli Chorwacją. Hitowe starcie pierwszego tygodnia mundialu o 22:00. W drugim meczu w tej grupie Gana zagra o pierwszej z Panamą. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmaierem 6-3, 3-6, 5-7 w drugiej rundzie turnieju na trawiastych kortach w Halle. Było to drugie spotkanie Polaka z Altmaierem, poprzednie Hubi wygrał przed 2 laty w Madrycie.
7: Pogoda.
8: Jutro sporo słońca, ale miejscami głównie na północy, zachodzie i w centrum mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Od 20 stopni na północy przez 24 na wschodzie do 27 na zachodzie. W nocy dość pogodnie, choć początkowo na północnym wschodzie miejscami słaby deszcz. Od 8 stopni na Mazurach i na ziemi świętokrzyskiej przez 10 na zachodzie i w centrum do 16 na ziemi lubuskiej. No i powiem szczerze, im bardziej przyglądam się prognozom na najbliższy weekend, tym bardziej mi się one podobają. 31 stopni, no pięknie, pięknie. Miejmy nadzieję, że całe wakacje będą tak fantastyczne. Oby. Muzyczne plany teraz, formacja Nieżywych Schabów, to za kilka minut. Pojawi się maleńka wzrostem, ale wielka głosem Kylie Minogue. No a teraz artysta, który do dzisiaj dzierży niepobity rekord sprzedaży płyty. 100 milionów egzemplarzy albumu Thriller. Nawet ponad. Michael Jacksona.

Formacja nieżywych schabów w Radiu Złote Przeboje. Za moment maleńka wzrostem, ale wielka głosem Kylie Minogue. Pamiętam, jak to kiedyś Kylie Minogue opowiadała, jak debiutowała. Wiedziała, że są spore szanse na to, że jej piosenka pojawi się w pewnej liście przebojów. Słuchała od początku do końca, cała lista minęła, nigdzie jej nie było. Pomyślała sobie, no cóż, nie udało się. Aż wreszcie prowadzący powiedział, mamy nowy numer jeden, zagrał piosenkę, no i przede wszystkim wypowiedział jej nazwisko. Radości było mnóstwo. Miejmy nadzieję, że teraz będzie tak samo. Proszę bardzo, Kylie Minogue.

0: Bonnie Tyler, która nazywana jest Rodem Stewartem w spódnicy. No, miejmy nadzieję, że to był komplement. Tymczasem Rod Stewart, ten właściwy, no też doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że głos jest jego znakiem rozpoznawczym.
1: Myślę, że po prostu Bóg dał mi bardzo charakterystyczny głos. Reszta? Po prostu jestem sobą, mam dobry kontakt z publicznością, ale to głos. Zostałem obdarowany bardzo niezwykłym głosem.
0: Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Rodem Stewartem, który zaczynał karierę dawno, dawno temu. Zapytałem go, co sądzi o tym, jak zmienił się show biznes, co na przykład sądzi o programach typu Talent Show.
1: W swojej długiej karierze w muzycznym biznesie widziałem tylu ludzi, tyle talentów, które nie zostały odkryte lub nie odnalazły się w show biznesie. Myślę, że te programy to fantastyczny sposób, żeby zaistnieć. Jeden ich minus z psychologicznego punktu widzenia to to, że niektórzy uczestnicy nie przechodzą głosowania i po krótkim momencie sławy następnego dnia wracają do normalności.
2: Potrafię sobie wyobrazić, jak to boli. I to jedyny minus. Poza tym jestem wielkim fanem tych programów, chociaż nie oglądam ich zbyt często.
0: Tyle Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje. Teraz Mike and the Mechanics, a za moment jeden z najpiękniejszych teledysków końca lat 80.

To jest piosenka z najpiękniejszym teledyskiem końca lat 80. George Michael w Radiu Złote Przyboje. No, zresztą nie ma co ukrywać, że George Michael zawsze zwracał baczną uwagę na to, co dzieje się w jego klipach. Wystarczy wspomnieć inny wielki przebój, czyli Freedom, w którym to teledysku pojawiły się m.in. Naomi Campbell, Cindy Crawford i inne najpiękniejsze modelki lat 90. Za chwilę sprawdzimy, co ciekawego słychać w innych dekadach muzycznych. Odwiedzimy nawet lata 60.

0: inni przepłacają. A ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAK Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAK Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAK Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
11: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
12: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
13: Reklama.

Ależ to było dawno. 1968 rok. Jak dawno? No w 1968 miał miejsce między innymi udany start misji Apollo 7. W 68 trwała wojna w Wietnamie. Czerwone gitary w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, teraz zgrabnie przeskoczymy do połowy lat 80. Wtedy to zespół Spandau Ballet nagrywa piosenkę, która do dziś jest no chyba ich największym przebojem. True w Radiu Złote Przeboje. Tak swoją drogą to lata 80. obfitowały w niezwykłe wydarzenia. Właśnie w latach 80. powstał zespół, na którego koncert zapraszamy się codziennie, czyli zespół OMD. No i za chwilę z panami zespołu OMD porozmawiamy sobie.

0: Wstęp do Amy w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że dzisiaj na pewno słówko zamienimy z panami z zespołu OMD, czyli Paulem Humphreysem i Andy McCluskey. W sierpniu koncert, na który codziennie was zapraszamy. Zespół OMD, który na scenie jest od lat 80. No a przed sceną drugie, a może nawet już i trzecie pokolenie fanów.
1: Tak, to jest wspaniałe. Kiedy wróciliśmy na scenę, podejrzewaliśmy, że będą z nami ci sami fani, co w latach 80., tyle że starsi. Ale demografia się zmieniła. Jest z nami mnóstwo młodych ludzi. Młodzi ludzie teraz słuchają bardzo zróżnicowanej muzyki przez YouTube'a, iTunes'a czy Spotify. Tak długo, jak robisz coś interesującego i możesz to zaprezentować na scenie, ludzie będą cię akceptować, niezależnie od tego, w jakim jesteś wieku. Z czego się cieszymy, bo nie jesteśmy już młodzieniaszkami.
0: Świat dookoła nich od lat 80. mocno się zmienił, ale czasami w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Choćby płyta winylowa i jej wielki powrót.
1: Interesującą rzeczą jest renesans płyt winylowych. Na świecie sprzedaż płyt winylowych ciągle rośnie, co jest bardzo miłą rzeczą, bo oznacza, że ludzie zaczynają słuchać płyt w całości. Słuchając płyt winylowych, ciężko przeskakiwać do następnych utworów. Nie ma przycisku Next. I musisz słuchać w całości. I w ten sposób odkrywasz całą płytę. Ja ciągle uwielbiam słuchać płyt winylowych. A wracając do starych czasów, kiedy były tylko winyle, co było wspaniałe, włączałeś płytę, słuchałeś w całości. Nawet jeżeli nie byłeś przekonany do pewnych kawałków, po kilku przesłuchaniach okazywało się, że to twoje ulubione piosenki, bo ich nie przewinąłeś.
0: Moi drodzy, bilety na koncert zespołu OMD codziennie do zdobycia w Radiu Złote Przeboje. Zapraszam w tej sprawie na nasze strony internetowe, na złoteprzeboje.pl.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
12: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta pod

0: dostępnym adresem. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI DSG za 109 900 zł. A Volkswagen Caddy może być Twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl. Reklama.
1: Pewnie nie tylko ja mam wrażenie, że słowo legenda jest generalnie nadużywane ostatnio, ale w tym przypadku pasuje idealnie. Krzysztof Cugowski, spotykaliśmy się wielokrotnie, rozmawialiśmy o motoryzacji, o sporcie, a nawet o polityce. W końcu Krzysztof Cugowski ma na swoim koncie karierę senatora. Krzysztof Cugowski dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce. To już za kilka minut.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Historia, którą dzisiaj mam dla was w Pewnego razu w muzyce, zaczyna się bardzo, bardzo dawno temu, bo to już ponad pół wieku na scenie.
2: Znowu w życiu mi nie wyszło.
1: I to akurat nie do końca jest prawda. Krzysztof Cugowski, kiedy rozmawialiśmy z nim nie tak dawno, przyznał, że uważa się za szczęściarza i jego życie potoczyło się mniej więcej tak, jak sobie to zaplanował. Chociaż przypadków w życiu Krzysztofa Cugowskiego nie brakowało od samego początku. A skoro o początkach mowa, czy Krzysztofa Cugowskiego ktoś namawiał do śpiewania?
3: Właśnie nikt mnie nie namawiał, ponieważ tak, chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić. No więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze. Ale nigdy nie miałem absolutnie żadnych pomysłów na to, żeby śpiewać. Więc tą szkołę muzyczną tak raczej opuściłem bez żalu. I myślałem, że nigdy więcej z muzyką nie będę miał nic wspólnego. Właściwie po maturze, dopiero już na studiach z kolegami, to absolutnie cały rząd przypadków najróżniejszych, bo dwóch moich kolegów, których poznałem też przy okazji, grało na gitarach. No i kiedyś przyszli do mnie, zaczęli grać. Ja właściwie z konieczności, bo nikt z nich nie śpiewał, zacząłem tam śpiewać i no i tak to się zaczęło.
2: Sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów.
1: Czyli trochę pod znanym hasłem nie chcę, ale muszę. No dobrze, ale mówimy o latach 60. Czasy, które zapewne dzisiejszej młodzieży, no trudno sobie nawet wyobrazić.
3: Tak, jeżeli chodzi o takie anegdoty z tamtych lat, to nigdy nie zapomnę, kiedy Stonsi nagrali Satisfaction i był rok 65. I nikt nie wiedział, na czym polega ta przesterowana gitara. Wszystkim się wydawało, że to jest saksofon. I właściwie w ogólnym takim podskórnym obiegu mówiłem, że na saksofonie jest to ten motyw taki sławny, a to się okazało na gitarze. Także wszystko w tamtych czasach było ze zdjęć lotniczych obserwowane.
1: Znaczna część kariery Krzysztofa Cugowskiego to oczywiście budka suflera. Kiedyś rozmawialiśmy na temat tego fenomenu, jak to się stało, że odnosząc tak gigantyczny sukces, ich kariera nie zakończyła się tak, jak to często bywało w przypadku innych zespołów, bardzo szybkim rozpadem.
3: Ja myślę po pierwsze tak, że mimo wszystko u nas odległość między początkiem naszej kariery a czymś poważnym była tak gigantycznie duża, że myśmy byli tak zdeterminowani, że to pozwoliło ominąć różne rafy. Oczywiście rafy się zaczęły, kiedy już ten sukces został odniesiony, prawda? Myśmy w 75 roku odnieśli gigantyczny sukces artystyczny. Finansowego nie, no bo wtedy, prawda, nasz ulubiony ustrój to nie zajmował się takimi głupstwami jak sukces komercyjny, ale sukces artystyczny był gigantyczny. Myśmy mieli wtedy po 24 lata, Romek i ja, dwóch kolegów pozostałych byli młodsi. I to dla nas był faktycznie, to tam jakby wszystkim lekko palma odbiła.
2: Martwy, pusty dwór.
1: A skoro już mówiliśmy o sukcesie artystycznym, to trzeba też powiedzieć o sukcesie finansowym, który nadszedł dużo, dużo później. Ale rozmawialiśmy kiedyś z Krzysztofem Cugowskim, czy pamięta jeszcze, na co wydał zarobione na muzyce nieco większe pieniądze. Jak się okazało, nie było to łatwe zadanie.
3: No to było na tyle dawno, że musiałbym się zastanowić, coś ja robiłem. Znaczy tak, pamiętam, że jakieś takie trochę większe pieniądze, to w 76 roku przed olimpiadą w Montrealu kupiłem sobie kolorowy telewizor, żeby olimpiadę w Montrealu, bo jestem kibicem też takim, nie wszystkiego, ale nie wszystkich dyscyplin, ale jestem i chciałem tą olimpiadę zobaczyć w kolorze. No więc tutaj niezbyt mi się to może całkowicie udało, ponieważ wszedłem w posiadanie sowieckiego telewizora, który miał kolory, powiedziałbym, orwoskie. Ci wszyscy, którzy przeżyli PRL, no to wiedzą, co to był orwokolor. To było tak samo, były, prawda, filmy do aparatu, które robiły zdjęcia kolorowe, ale to był kolor orwoski, czyli NRD-owski kolor i tak dalej, i tak dalej. No, ale to są za dalekie dygresje i to boję się, że nic dobrego by z tego nie wynikło. No w każdym razie ten telewizor miał takie kolory umiarkowane, bym tak powiem, zbliżone do rzeczywistości niewiele, no ale widziałem w kolorze, prawda? No.

0: Krzysztof Cugowski, pół życia w zespole Budka Suflera. Pewnie dla wielu fanów to, co stało się w 2014 roku, było szokiem. Mowa o pożegnalnej trasie koncertowej. W ramach tej trasy Budka Suflera z Krzysztofem Cugowskim zagrała wtedy dla ponad ćwierć miliona widzów, a bilety rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. I jak to zwykle bywa, musieliśmy wtedy zadać pytanie, dlaczego?
1: No tak, to tak. Myśmy grali tak długo, że myślę, że to wystarczy. Myśmy grali ponad 40 lat. Także no to kupa czasu. Ja myślę, że wystarczy. Myśmy zresztą tak niekonwencjonalnie i wydaje mi się właściwie sfinalizowali nasze 40-kilkulecie naszego grania, że ci, którzy chcą zapamiętać, to zapamiętają. Zagraliśmy w 2014 roku 100 koncertów we wszystkich największych halach w Polsce, parę stadionów. Pożegnaliśmy się z publicznością, tak jak żaden wykonawca tego nie zrobił, bo myśmy to zrobili w pełni sił i możliwości. To nie jest tak, że my po prostu ledwo chodząc i ledwo tam coś, tylko proszę bardzo.
0: Proszę bardzo. Krzysztof Cugowski dzisiaj, pewnego razu w muzyce, no a ponieważ to ponad pół wieku na scenie, to nasza historia jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła historia Krzysztofa Cugowskiego, czyli przez długi czas wokalisty zespołu, bez którego trudno sobie wyobrazić polską muzykę. Właściwie każda dekada obfitowała w piosenki, które po latach śmiało można określić mianem hymnów pokolenia.
2: Na sali wielkiej i błyszczącej, tak jak nocne Buenos Aires.
1: A skoro mowa o piosence Takie Tango, no to jak być może pamiętamy, przed laty doszło do niezwykłej wpadki. Otóż piosenka, którą Krzysztof Cugowski śpiewał pewnie 1000 razy, nagle w czasie występu zmieniła słowa. Tak to wspominał Andrzej Krzywy z zespołu Demona.
3: Nie zapomnę tego koncertu, bo to w Opolu chyba było, gdzie też, no umówmy się, no jeden z największych hitów, czyli Bo do Tanga Trzeba Dwojga. Krzysiek zapomniał tekstu i tam leci takim norweskim. Najpiękniej opowiada to jego syn Piotrek, bo potrafi jeszcze go naśladować, więc po prostu to, co on tam wyśpiewał, jeśli państwo możecie do tego dotrzeć, polecam. To jest coś, no, na coś takiego jeszcze nigdy w życiu nie wpadłem.
1: A co na to sam Krzysztof Cugowski? Czy to była jedyna wpadka, czy może ich było więcej?
4: Było bardzo wiele. Z zapominaniem tekstu, no to są tak, takie standardowe. Nie wiem, właśnie kiedyś w Opolu graliśmy jakoś tam któreś lecie, a było tych leć trochę. I graliśmy wtedy, nagrywaliśmy DVD z całego koncertu i w połowie tam było takie tango i miałem biała plama. No i zacząłem tam oczywiście sztukować, żeby tego, no i dobrze, no i no, potem wiedzieliśmy, że jest źle, no więc na koniec całego zagraliśmy jeszcze raz to tango, wszystko było oczywiście w porządku i wymieniliśmy potem, ale kiedyś jeszcze Szymon Majewski zaprosił mnie do programu i on tam znalazł to i do tego napisał na podstawie tego bla bla, które ja tam próbowałem sobie, napisał tekst i musiałem ten tekst odśpiewać w studio. A to bardzo wesołe było. Ale to różne są wpadki. To, bo to jednak, to się wydaje, nawet jak się coś umie absolutnie na blachę, przychodzi moment, nic.
1: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Jak się okazuje, Krzysztof Cugowski pasjonuje się nie tylko muzyką, ale również okazjonalnie filmem. Mówiąc całkiem poważnie, ma na swoim koncie, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą i nie wszyscy pamiętają, rolę w filmie Przepraszam, czy tu biją. Filmie, który został nakręcony w połowie lat 70.
4: Był 76 rok, to wtedy miałem wtedy 25 lat, więc miałem wszystkie atrybuty rock'n'rollowca. Marek Piwowski nam zaproponował. Myślę, tam była troszeczkę jeszcze inna historia, że mieliśmy robić w ogóle muzykę do całego filmu, ale potem jakoś się to inaczej ułożyło i został tylko nasz ten występ w tym klubie. Film na tamte czasy miał tempo niesamowite, ale okazało się po 40 paru latach, że to wolno wszystko idzie.
1: Nasza opowieść też snuje się bez pośpiechu, no bo to w końcu ponad pół wieku na scenie. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Prócz kilku dekad w budce suflera, jak pewnie pamiętamy, ma również na koncie współpracę z własnymi synami.
4: Nie, no to było oczywiste, że tak się stanie. Myśmy zresztą się najpierw z synami umawiali już od jakiegoś czasu na wspólne granie i wspólną płytę i tego typu działanie. Odbyliśmy to, mieliśmy grać 2 lata, graliśmy 3,5. Przyszedł czas na to, żeby w związku z tym, że śpiewanie mi nie przeszkadza, to postanowiłem sobie jeszcze trochę pograć, póki zdrowia staje i to jest jedyna sprawa. Jeżeli kondycja i zdrowie będzie, to będę grał. Okazuje się, że zainteresowanie też publiczności jest. Także pozostaje tylko mieć nadzieję na jeszcze trochę zdrowia

0: Krzysztof Cugowski. Kiedyś budka suflera, kiedyś zespół Cugowscy, a obecnie razem z zespołem Mistrzów. Pół żartem, pół serio, kiedyś zapytałem Krzysztofa Cugowskiego, czy ta nieustająca chęć do śpiewania nie jest przypadkiem związana, jak to często bywa wśród artystów, ze stosunkowo niską emeryturą. No bo pan Krzysztof jakiś czas temu osiągnął wiek emerytalny.
1: No, to na tyle komiczna, że pewnie będę musiał śpiewać do śmierci. Kiedyś się śmiałem z Foga, że jeździł i śpiewał, że nie z tego samego powodu, ale na pewno jest podobnego. Mam trochę więcej niż jest minimum, a na początku miałem mieć bardzo, bardzo niewielką, także zmiana minimalnej emerytury mnie też dotknęła.
0: I przyznacie, że faktycznie bardzo często się zdarza, że artyści pragną być na scenie do samego końca. I też często nie chodzi o względy finansowe, a o to, że po prostu hobby stało się pracą.
1: Myślę, że jednak jeżeli zdarza się, że hobby staje się zajęciem takim na poważnym, to chyba nie jest źle, bo to jednak ma się do takiego zajęcia troszkę inny stosunek niż do przypadkowej pracy i to jest, człowiek jest przymuszony z powodów ekonomicznych. Na pewno nie. Także ja myślę, że gdybym drugi raz się jakoś do tego życia przymierzał, to myślę, że plus minus zrobiłbym podobnie. Ja pamiętam, kiedyś czytałem, no wiele lat temu, biografię Presleya i on do swojej babki mówił: babciu, jadę do roboty. No on tak się chyba mówił to, jak powiem, jako dowcip, bo on to rzeczywiście do roboty nie musiał chodzić.
0: A jeżeli chodzi o tak zwaną robotę i chodzenie do pracy, to Krzysztof Cugowski za młodu miał zdecydowanie więcej pomysłów na samego siebie.
1: O, to ja miałem różne, wie pan, ja w młodości to miałem być pianistą, potem tam się to wszystko z różnych sposobów, powodów mojego lenistwa rozjechało. No, potem jak mnie już przestałem mieć ochotę być muzykiem, co było chyba w 9 klasie, czyli w 2 klasie liceum, poszedłem do ogólniaka i myślałem, że nigdy nie będę miał z muzyką nic wspólnego. I taką miałem cichą nadzieję. I już po maturze na studiach z moimi kolegami z różnych wydziałów zaczęliśmy się spotykać tak dla zabawy u mnie w domu. I muzykować sobie na takich, na instrumentach, które były wtedy dostępne, czyli bardzo komiczne. Tak się to zaczęło.
0: I trwa z sukcesami do dzisiaj. Krzysztof Cugowski, dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Nasza opowieść jeszcze się nie kończy. Pewnego Razu w Muzyce.

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: A jutro w korporacjach tradycyjny owocowy czwartek my zapytamy o inną rzecz.
3: Gdyby w pracy obowiązywał dress code według Twoich zasad, to co byś na siebie założył?
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Daleko jeszcze?
13: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
12: Wow, jaki błękitny.
14: A to nasz hotel przy samej plaży.
13: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
15: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
13: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofast.
18: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
19: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
19: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: No a dzisiaj niezwykła historia, która zaczęła się ponad pół wieku temu. Krzysztof Cugowski, czyli główny bohater dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce. Wiele razy u nas gościł, wiele razy rozmawialiśmy na tematy muzyczne i nie tylko muzyczne. Przy okazji okazało się, że pan Krzysztof jest wielkim pasjonatem motoryzacji. Ale co ciekawe, nie dopadła go moda na sprawienie sobie Mustanga, jak to uczyniły inne gwiazdy. Zresztą Krzysztof Cugowski do amerykańskiej motoryzacji ma stosunek umiarkowany.
2: No więc nigdy Mustanga nie miałem i nie będę miał. Nie jestem fanem motoryzacji amerykańskiej z różnych powodów, głównie z powodów technologicznych. To są bardzo fajne samochody, wszystko się zgadza, tylko tak, zawieszenia się nie nadają na polskie realia, a technologicznie silniki są mniej więcej ze 20 lat do tyłu. Ja nie lubię takich samochodów. No wszystko jest, uważam, że w motoryzacji, tak jak jestem bardzo tradycyjny w bardzo wielu elementach, tak jeżeli chodzi o motoryzację, samochody retro mnie zupełnie nie pociągają. Chociaż miałem okazję w Stanach jeździć Rolls Royce'em z 1936 roku i tam on miał silnik bardzo ciekawy, miał 8 rzędową i jak właściciel mi zapalił ten samochód, to musiałem zajrzeć, patrzeć, czy to, bo tak, nie było słychać i jak patrzyłem, to nie drżało nic. To nie do wyobrażenia. Dla mnie to był szok zupełny. Samochód, który miał 80 parę lat, zachowuje się ten silnik w taki sposób. Jeździłem tym samochodem i on poza oczywiście prowadzeniem, które to jest zupełnie inna bajka niż teraz. To silnik pracował genialnie, no ale to był Rolls Royce.
1: No a skoro już tematy motoryzacyjne nam się pojawiają, to przed laty mało brakowało, a kupiłbym samochód, którym wcześniej jeździł Krzysztof Cugowski. W jednym z portali ogłoszeniowych pojawiło się auto z dopiskiem: pojazd należał wcześniej do Krzysztofa Cugowskiego. No i kiedy spotkałem się z Krzysztofem Cugowskim, po latach oczywiście nie omieszkałem sprawdzić, czy to mogła być prawda.
2: To nie ja sprzedawałem, to już to o tym słyszałem, ale to sprzedawał ten, kto ode mnie go kupił. Ja bym chyba takiego zabiegu nie wykonał. Ale wiem, bo to ktoś mi też mówił o tym, że ten, który ode mnie kupił, to z taką adnotacją to wystawiał.

0: No a skoro już jesteśmy w naszym kąciku motoryzacyjnym, to kiedyś, gdy rozmawialiśmy z Krzysztofem Cugowskim, zapytałem go, czy znana twarz ułatwia życie, na przykład w czasie kontroli drogowej.
1: To wszystko zależy od człowieka.
2: Ale poznają pana, jak rozumiem, na pierwszy rzut.
1: Różnie bywa. I niekiedy rzeczywiście troszkę ulgowo, ale prawa jazdy też nie miałem 3 miesiące.
2: A to nie widziałem.
1: Ale na szczęście to było w takim okresie bardzo intensywnym, bo to był maj, czerwiec, lipiec. Ja głównie grałem, więc nie odczułem bardzo tego. Tak. Nie, to nawet to w moim rodzinnym mieście. Tak. Myślę, że trzeba uważać i tyle.
0: Wspominaliśmy już dzisiaj o amerykańskiej motoryzacji, za którą pan Krzysztof nie przepada. Jak się okazuje, co fani pewnie doskonale pamiętają, Krzysztof Cugowski przed laty usiłował spełnić swój amerykański sen. Sen, który na miejscu, za oceanem, wcale nie okazał się taki kolorowy.
1: Więc tak, z Stanów to ja mam bardzo, bardzo taki dziwne podejście do tego kraju. Tak, jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym. I zresztą zwłaszcza, jeżeli się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego nieciekawego, bo połowa lat 80., no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie. Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to jest wszystko jakiś absurd zupełnie.
0: Krzysztof Cugowski, czyli mężczyzna pracujący, który żadnej pracy się nie boi. No właśnie. A propos, prócz Stanów Zjednoczonych, Krzysztof Cugowski ma też na swoim koncie wycieczkę do Holandii, gdzie pracował przy zbiorze tulipanów.
1: Tak, byłem na tych tulipanach, tylko problem polega na tym, że ja po pierwszym dniu siedzenia przy taśmie, gdzie no każdy, kto ewentualnie był tam, to wie, o czym mówię, powiedziałem, że nie, to ja, jeżeli tak, to ja się nie nadaję, bo mógłbym kogoś, tak powiem, zabić po dwóch dniach albo... No i ten właściciel tego całego bałaganu mówi, przerzucił mnie na zewnątrz do pracy w polu przy tych, no także... Doświadczenie miałem. Powiem jedno, że po 2 miesiącach schudłem 12 kilo. Ja chętnie bym teraz, gdyby mnie ktoś zmusił do takich 2 miesięcy takiej pracy jak tego, to bym też chętnie ten minus 12 kilo przyjął, a najlepiej minus 20.
0: Były Stany Zjednoczone, była Holandia, teraz przyszła pora na Niemcy. W czasach, kiedy Krzysztof Cugowski z budką suflera próbowali robić karierę w Niemczech, były problemy z językiem. Podobno Krzysztof Cugowski spisał fonetycznie tekst, postawił ściągę na fortepianie, no i potem się okazało, że chcą ten fortepian mu zabrać.
1: Tam od razu było wiadomo, że ja niemieckiego nie znam, więc śpiewałem po niemiecku zupełnie jak małpa. Najpierw miałem taką panią, która była rodzajem tłumacza. Ona zresztą była o tyle nawet bliska nam ponieważ była łużyczanką i miała jakiś taki background słowiański. I ona mi czytała te teksty po niemiecku i ja po swojemu sobie zapisywałem fonetycznie, tak jak ja to słyszę. Dosyć nabrałem wprawy w tym posługiwaniu się językiem, którego nie znam kompletnie. W każdym razie do tego stopnia, że to już ostatnie nagrania, to mówili, że mam berliński akcent.
0: Takich historii dzisiaj jeszcze będzie całe mnóstwo. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Za chwilę wracamy.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce absolutna legenda Krzysztof Cugowski. Muzyczne początki jeszcze w latach 60., ponad pół wieku na scenie. Dlatego to pytanie w czasie jednego z naszych spotkań musiało się pojawić. Upływ czasu.
2: Niestety ten temat takiego upływającego czasu to u ludzi bardzo dorosłych, a takim ja jestem, to coraz częściej się pojawia. I powiem, że nie jestem tym zachwycony jakoś bardzo. Zdecydowanie wolałbym 20-lecie, 30-lecie najdalej. No niestety.
1: Krzysztof Cugowski jest na scenie tak długo, że w czasie jego kariery zdążyło się rozpaść kilka krajów, między innymi NRD. Jak to powiedział klasyk, nie zna życia ten, kto nie próbował przekonać niemieckiego celnika, że nie ma nic do oclenia. Ale jak się okazuje, Krzysztof Cugowski z czasów Budki Suflera z niemieckimi celnikami miał bardzo dobre układy.
2: Tak, ponieważ myśmy w pewnym momencie występowali regularnie, taki był program w NRD-owskiej telewizji Rund i ten Rund był zresztą grany w Polsce też. I w związku z tym, że oni wiadomo mieli na tak zwaną propagandę nie pieniędzy w brud, więc ten Rund był na poziomie, tak powiem, tak zwanego, to był na poziomie zachodnim, tam nie żałowano pieniędzy, wszystko było. I tam występowali wszyscy znani, w miarę znani artyści tych demoludów tak zwanych. I myśmy tam regularnie występowali, ponieważ nagrywali. I ci celnicy nas zaczęli rozpoznawać na granicy. Tak. I rzeczywiście tam te woziliśmy wtedy, bo to był rok 76, 7, 8 może. A woziliśmy pieluchy też, bo no w Polsce nie było pieluch żadnych, czy się nosiło, przywoziło z NRD wszystkie pieluchy. Ubranka dla dzieci to już była zupełnie u nas zero, a tam było ogólnie dostępne. No różne rzeczy woziliśmy, które normalnie celnicy NRD-owscy by nam zabrali, no ale... Także kumoterstwo mieliśmy z NRD-owcami.
1: A w owych ubrankach dziecięcych, o których wspominał Krzysztof Cugowski, zapewne chodzili dzielnie synowie. A propos synów Krzysztofa Cugowskiego, to znalazłem bardzo ładny cytat. Tata nie zachęcał do kariery muzycznej, wręcz przeciwnie, odradzał. Czy odradzał ze względu na to, że to ciężki kawałek chleba?
2: Absolutnie. Ja im mówiłem wszystko to, co jest w tym zajęciu słabe, no. Od tego zacząłem. Naprawdę byłem jak najdalszy od namawiania ich, ale dzieci z reguły, jak ojciec czy mama robią coś, powiedzmy, no niestandardowego, to im się wydaje, że już nic lepszego nie ma na świecie, prawda? I oni też tak uważali. Myślę, że teraz trochę zmieniają zdanie, bo wiedzą, jak to wygląda. To jest trudny zawód dla odpornych psychicznie ludzi.

0: wszystkie zostaw.
1: Co ciekawe, Krzysztof Cugowski odradzał synom karierę muzyczną, z kolei synowie odradzali Krzysztofowi Cugowskiemu karierę polityczną. No bo być może niektórzy pamiętają, że przecież Krzysztof Cugowski ma na swoim koncie przygodę z senatorowaniem. I z tamtych czasów pochodzi bardzo ładny cytat: jest tak mało pieniędzy, że właściwie ten kraj należałoby zamknąć i ogłosić bankructwo. No właśnie, czy od tamtych czasów coś się zmieniło?
2: No zmieniło się to, że w momencie, kiedy weszliśmy do Unii, no to weszliśmy, prawda, w te unijne pieniądze i to nie jest tak, jak się wydaje bardzo wielu ludziom, że Unia nam daje wszystko i to jest nieprawda. Wiadomo, że my jesteśmy też płatnikami do Unii. Wiadomo też, że otworzyliśmy rynek cały na towary stamtąd. I to jest jakby taki interes obopólny. Natomiast nigdy nie można mówić, że zawdzięczamy Unii wszystko. Nie, nawzajem sobie zawdzięczamy. Natomiast pieniądze, które były jednorazowo do wykonania, pomogły nam bardzo wiele. Wszystkim drogi. No. To jest katastrofa kompletna. Ja jestem człowiekiem jeżdżącym bez przerwy. I dlaczego? 20 lat zostały stracone i to niezależnie od opcji politycznej, która rządziła. 20 lat nie zrobiło nic. Ja wiem dlaczego, ale nie powiem.
1: Tajemniczy Krzysztof Cugowski. No i jedno jest pewne, po okresie senatorowania stwierdził, że dowiedział się o polityce rzeczy, których niekoniecznie chciał wiedzieć.
2: Tak, ja myślę, że dla obywateli to jest bardzo dobry pomysł, żeby nie wiedzieli. Ja niestety, w związku z tym, że się troszkę otarłem o tą politykę, i to wiem znacznie więcej i wielokrotnie uważam, że mi to jest niepotrzebne, bo wtedy dopiero się denerwuję. Tak jakbym nie wiedział, człowiek jak żyje w nieświadomości, to jest najlepszy system.
1: Dobrze, sprawy związane z polityką zostawiamy. Zajmijmy się przyjemnościami, no i pasjami życiowymi Krzysztofa Cugowskiego. Prócz muzyki, jedną z jego pasji jest oczywiście żużel. I jak się okazuje, kiedyś postanowił spróbować samemu.
2: Tak, przejechałem 4 okrążenia, oczywiście nie łamiąc motocykla, bo to się trzeba na tym znać, ale jako taki turystyczny jeździec motocyklowy przejechałem. Okazuje się, że po 4 okrążeniach musiałem stanąć, bo mi kierownica wypadała z rąk, po prostu ręce puszczają. W związku z tym wiadomo, co zawodnicy muszą, jak muszą trenować, żeby to wszystko przejść, ja już pomijam samo jeżdżenie.
1: 4 okrążenia Krzysztofa Cugowskiego. I nasze okrążenie też powoli dobiega końca, choć pewnie moglibyśmy rozmawiać godzinami. Krzysztof Cugowski, czyli legenda polskiej muzyki, ponad pół wieku na scenie, dlatego tematów do poruszenia zostało nam całe mnóstwo. No ale to jest opowieść już na zupełnie inną okazję.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
13: Środowy wieczór z Radiem Złote Przeboje 101,3 FM. Program Co jest grane w Łodzi. O stałej porze Bartosz Lichawski. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam, bo pomówimy o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury. A to są ważne tematy, bo dzisiaj na przykład fotofestiwal. To znaczy fotofestiwal od jutra, ale dzisiaj o tym, że od jutra.

0: Tatra Photo Festival. Będzie zatem okazja do tego, by posłuchać, co ciekawego i ważnego wydarzy się w ciągu tych dni, które dają nam możliwość spotkania z fotografią. Piękną, mądrą, zaangażowaną, niezwykłą artystycznie i pochodzącą z bardzo różnych przestrzeni, bo z jednej strony będzie to fotografia dokumentująca, fotografia reportażowa, fotografia także przecież portretowa i będą to między innymi portrety ptaków, które będzie można zobaczyć w takiej otwartej przestrzeni. Będą warsztaty dla dzieci. Na początek koncert, piękny koncert, bo to przecież Hania Rani i Sir John Okomfra. To wszystko oczywiście ogromne, ważne, ciekawe wydarzenie, na dodatek przecież jubileuszowe, bo to 25. edycja fotofestiwalu w Łodzi. Super, super. O tym sobie zatem dzisiaj porozmawiamy. Między innymi, bo dzisiaj też zajrzę do kin. No pewnie, słuchajcie, jutro czwartek, więc repertuar łódzkich kin po raz ostatni w takim właśnie kształcie. Takie właśnie tytuły do oglądania. Dlaczego? No bo coś wypadnie, wiadomka. Skoro idzie weekend, no to idą nowości. Będą premiery, zatem trzeba im zrobić miejsce. A skoro tak, no to zobaczymy, co jeszcze w starszym repertuarze łódzkich kin, tym bardziej, że są tutaj takie tytuły, które są na pojedynczych seansach. To oczywiście niczego nie oznacza. To nie znaczy, że jak jakiś film jest na jednym, jedynym tylko seansie, to że on jest zagrożony albo że on na pewno wypadnie, bo mieliśmy takie przykłady, że przed weekendem mówiłem, o taki tytuł tylko na jednym seansie, a potem się okazywało, że w weekend tych seansów przybywało i w poniedziałek dana propozycja była już na trzech na przykład seansach. Tak będzie na przykład z filmem Michael, bo w kinie Helios w Sukcesji, tu przykład, jutro o godzinie 21.10 możecie zobaczyć ten film. Czy rzeczywiście Michael odjedzie w inne tournée, już nie wiem, na płyty DVD i tak dalej w związku ze zbliżającym się weekendem, czy zostanie jeszcze w repertuarze, zobaczymy. Tych pojedynczych pokazów, w sensie seansów, mamy więcej, to są także filmy, no w sensie takim popularności, długości, obecności w repertuarze, to nawet bijące jakieś rekordy, może nie te najbardziej znane. Ja pamiętam, jak Pina Wernera Herzoga, to tam, nie wiem, ze 2-3 lata była w ogóle w repertuarze i tak dalej. Natomiast projekt Hail Mary z Ryanem Goslingiem, proszę, jutro jeszcze na przykład o 11.40 w kinie Helios w Sukcesji. Jest, pojedynczy seans, ale jest. Jutro też będą pokazy specjalne, to m.in. Salon Kultury Helios, ale o tym powiem wam w dalszej części audycji. Dziś też, w co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, o bardzo ciekawym i ważnym wydarzeniu, jakie też zbliża się, bo wiemy już generalnie wszystko a propos Sound Edit 2026, choć to jesień tego roku, to już tutaj mamy zamknięty, że tak powiem, program bardzo szczegółowo i o nim dzisiaj opowiem, bo to ważna rzecz, ciekawe wydarzenie, warto posłuchać. Słuchajcie, Tadeusz Konwicki w setną rocznicę urodzin. Jak daleko stąd, jak blisko. Ależ to piękna będzie opowieść. Opowiem nieco więcej dzisiaj, w co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, o tych łódzkich obchodach. Słuchajcie, bardzo dużo, bardzo ciekawych wydarzeń. Do tego dochodzi jeszcze manufaktura. Tutaj bardzo dużo atrakcji, między innymi na naszej plażyczce miejskiej na rynku Włókniarek Łódzkich. No, dużo się dzieje, zatem słuchajcie, przejdę już do szczegółów. Jeszcze tylko powiem może tytułem wstępu, że na propos aktywności, Zielona Łódź zaprasza nas na spacer i o tym też chciałbym dzisiaj. No to muszę zdążyć ze wszystkim. Patrzę, która godzina i myślę sobie, spokojnie.
1: Co jest grane w Łodzi?
0: No dobra, może spokojnie to nie, ale wydaje mi się, że jest całkiem nieźle, jeżeli chodzi o czas. Wystarczy, że będę mówił tak szybko do końca audycji i na pewno zdążę ze wszystkimi tematami. No aż tak chyba też nie muszę się spieszyć, a chciałbym wam opowiedzieć, że Mark Almond, Lech Janerka, Hugh Cornwell, Howie B. No i inne ważne nazwiska pojawią się w Łodzi właśnie na 18. edycji festiwalu Sound Edit. I to są ważne nazwiska dla świata muzyki. I ja myślę, że też, no gdzie jak gdzie, ale tutaj właśnie, szczególnie wśród słuchaczek i słuchaczy Radia Złote Przeboje. Jeżeli mówię Mark Almond, Lech Janerka i tak dalej, no to wszystko brzmi, rozbrzmiewa. Idzie za tym od razu, no nie jeden cudowny czyn artystyczny, prawda? To będą 3 dni koncertów, jesiennych Sound Edit 2026, wszystko we wytwórni, no to powiem od razu, 23 do 25 października, gdyby ktoś chciał sobie klepnąć terminarz i wrzucić to wszystko do kalendarza. No, ikony światowej elektroniki, legendy postpunka, muzycznej alternatywy, no a jednak ci, którzy obecni są w szeroko pojętej kulturze, w pop kulturze nawet. Będzie to między innymi bardzo ciekawe muzyczne spotkanie, które no, myślę, że spowoduje, że gdzieś tam łezka zakręci się wokół. To będzie pożegnalny koncert Lecha Janerki, występ Hugh Cornwella, no, kultowego głosu The Stranglers, może tak znowu sięgnę tutaj po ważne nazwy ważnych zespołów. Będzie też materiał Soft Cell w wykonaniu Marka Almonda, jedyny w Polsce koncert Howiego B, czy poświęcony Ciechowskiemu, projekt Kasi Linz. Bardzo ciekawy projekt Kasi Linz. Słuchajcie, sam festiwal to 18 w tym roku. To jest bardzo ciekawy festiwal opowiadający nam o roli producentów muzyki, ale też łączący to, co dawne z tym, co współczesne, nowe aranżacje, nowe artystki, nowi artyści, starszy repertuar, złote przeboje. No, jak piszą do mnie organizatorzy, ten wieczór inauguracyjny to intrygujące zderzenie nowych interpretacji twórczości ikon polskiej sceny z klubową awangardą. Festiwal otworzy absolutna premiera. Łódzka publiczność po raz pierwszy usłyszy na żywo materiał duetu Maszynowa. Za projektem stoją Marcin Pryt oraz Grzegorz Fagot-Feingold. No, myślę, że tutaj też nie trzeba przedstawiać, powiem tylko 19 wiosen, powiem Muzeum Mundurów, no i tak dalej, i tak dalej. No, ważna postać, zaprezentują nam album Supernowa. Ta płyta to 11 piosenek, 11 kompozycji, może w ten sposób powiem, w których miłośnicy stylu New Romantic i elektropunku znajdą taką opowieść dość, powiem nawet nostalgiczną, o przemijaniu, o łódzkich miejscach, po których pozostały już tylko wspomnienia. Lubię takie projekty, lubię takie płyty, lubię taką muzykę, lubię taką opowieść artystyczną, słuchajcie, więc czekam bardzo na premierę i na to, co się wydarzy właśnie na festiwalu. W pamięci publiczności Sound Edit zapisze się na pewno drugi koncert tego wieczoru. To jest utalentowana, znana, rozpoznawana i nagradzana m.in. Fryderykami Kasia Linz. Jej projekt nawiązuje do słynnego projektu legendarnego, złotoprzebojowego Obywatela GC, Obywatelka KL. To mroczne, pozbawione sentymentalizmu odczytanie kompozycji Grzegorza Ciechowskiego, które wybrzmi m.in. w utworach Zasypiasz sama czy Nasza pornografia. Na scenie zespołowi pod wodzą Karola Łukomca towarzyszyć będzie oryginalny syntezator, na którym grał lider Republiki. Rzecz zatem niezwykła, jak piszą do mnie organizatorzy. W tych słowach znajduje się no, wiele treści, która przenosi nas gdzieś do tej estetyki muzycznej i do klimatu tego wyjątkowego koncertu. Taneczny finał zapewni producent, legenda DJ Howie B. No, to jest człowiek, który jest współtwórcą sukcesu, a na pewno świetnym współpracownikiem U2, Björk czy Massive Attack. To będzie materiał z takiego swojego solowego krążka, najnowszego, on nam tutaj w Łodzi zaprezentuje. Sobotni wieczór festiwalu to postaci od dekad tworzące fundamenty elektroniki, postpunka i popu alternatywnego. To m.in. Mark Almond, który pojawi się w Łodzi. Mówimy tutaj o albumie pożegnalnym Soft Cell, Danceteria, zarejestrowany na kilka dni przed śmiercią Dave'a Bella, współzałożyciela grupy. No to jest historyczne domknięcie drogi tej formacji, która redefiniowała synth-pop przebojami typu Tainted Love. Drugą gwiazdą soboty będzie Wolfgang Flur, to m.in. Kraftwerk, słuchajcie, no wieloletni perkusista. Tych gwiazd, tych postaci będzie tutaj bardzo dużo, bo niedziela to z kolei energia, obchody 50-lecia postpunka, także świetne nazwiska, m.in. scenę przejmie Deserter i jak się dowiaduje w niezmienionym od lat składzie. Będzie Hugh Cornwell, pierwszy wokalista, no i gitarzysta grupy The Stranglers. No i generalnie, słuchajcie, na zakończenie, tak jak mówię, trochę wzruszeń i pięknych utworów Złote Przeboje Lecha Janerki, laureat Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem. On zagra swój ostatni koncert dla łódzkiej publiczności. To długie było spotkanie z Lechem Janerką, mówię o tym scenicznym. Spektakularna opowieść, niejedna, za każdym razem arcyciekawa. To jest coś, co wpadało w ucho, mówię już w czasie przeszłym, chociaż Lech Janerka jeszcze zaśpiewa i wystąpi na scenie, ale gdzieś tak to też czuję to, że ktoś żegna się ze sceną, ktoś mówi dziękuję, ale to będzie moje ostatnie z wami spotkanie. I to robi właśnie jedna z najważniejszych postaci łódzkiej sztuki, bo no, rzeczywiście wyróżniamy tutaj przede wszystkim muzykę, ale to za tym idzie i tekst, i jego znaczenie, i jego wartość. Także będzie to no, cudowna opowieść i utwory, między innymi Jezu, jak się cieszę, i tak dalej, i tak dalej. Będzie rower słynny, no to będzie dopiero historia. No dobrze, tyle na tę chwilę. Mam nadzieję, że będziecie też zainteresowani, by przed samym festiwalem usłyszeć, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, co szykują nam organizatorzy. Ja dzisiaj sięgnę jeszcze po taką wypowiedź, jak mówi Maciej Werk, dyrektor festiwalu Sound Edit w Łodzi. 18. edycja to dla nas ważny moment, ale zamiast poddać się nostalgii, stawiamy na mocny, bezkompromisowy program. Przygotowaliśmy zestaw premier i powrotów, które świetnie łączą historię ze współczesnością. Dokładnie 18 lat temu naszą pierwszą statuetkę przyznaliśmy pośmiertnie Grzegorzowi Ciechowskiemu, a teraz jego twórczość. W zupełnie nowej odsłonie przypomni Kasia Linz. Z kolei niedzielny finał z 50-leciem punk rocka i pożegnaniem Lecha Janerki z łódzką publicznością to wydarzenia z kategorii tych, które po prostu trzeba zobaczyć na żywo. Cieszę się, że Łódź ponownie przyciąga artystów tego formatu.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: A to nasze środowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. No i okazję do tego, bym opowiedział wam teraz o kolejnej, bardzo ciekawej i ważnej historii rozgrywającej się w Łodzi. Tak naprawdę od lat, od wielu sezonów artystycznych, kulturalnych, sportowych w Łodzi. Bo mówimy tutaj o takiej aktywności, która połączona jest z odkrywaniem historii Łodzi. Ciekawych miejsc. To ciekawostki, fajni ludzie, fajne miejsca, nieznane fakty. Nie udało się w kwietniu, słuchajcie, bo wtedy słaba pogoda była i ta wycieczka została skrócona też dla komfortu uczestniczek i uczestników, no ale zostaje wznowiona. Ja o tym mówiłem, że Zielona Łódź robi takie rzeczy, że nie odwołuje zupełnie, tylko przekłada. Tutaj podobna sytuacja, trzeba było skrócić spacer, ale on wraca w czerwcu. Długi spacer po starych Moskulach, ciekawa przestrzeń. Sprawdzimy, na ile procesy urbanizacyjne wkroczyły na ten teren i ile pozostało jeszcze z wiejskich klimatów Moskul i Łukaszewa. Nie zabraknie także historycznych ciekawostek o cmentarzu ewangelickim, radzieckiej bazie czy niemieckich jednostkach wojskowych. Trasa łatwa, ale to będzie trasa dość długa, słuchajcie, także trzeba wziąć ze sobą coś do picia, tym bardziej, że no, prognozy dla Łodzi są takie, że ma być upał, a na pewno gorąco. No przecież to lato, tak? Wygodne buty, konieczna sprawa, spacer będzie odbywał się po drogach szutrowych, więc jak Państwo decydujecie się na to, jaką podeszwę wybrać, to pamiętajcie, że nie zaszkodzi bieżnik. No, to też wyzwanie spaceru i pomóż zazieleniać nasze miasta. Podczas spacerów organizowanych przez Zieloną Łódź macie możliwość zainstalowania takiej aplikacji, włączyć ją przed startem, wybrać grupę Miasto Łódź. Im więcej mieszkańców, tym większa szansa na zdobycie środków na nowe zielone miejsca właśnie w Łodzi. To jeszcze do 30 czerwca, z tego co wiem. A teraz...
1: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Środowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. Za chwileczkę między innymi zajrzę do kin. Słuchajcie, no bo to przede wszystkim jutro starszy repertuar, no ale także w kinie Helios w sukcesji Salon Kultury. I o tym filmie także opowiem wam za sekundkę. Będziemy także mówić o urodzinach Tadeusza Konwickiego. To specjalny pokaz filmu Jak daleko stąd, jak blisko. No ważna historia, przepiękna opowieść jeszcze z lat 70. Za sekundkę nieco więcej. Natomiast słuchajcie dziś też o tym, co ciekawego i ważnego wydarzy się w innych ciekawych przestrzeniach Łodzi. Sprawdzimy, co w manufakturze No i powiem o fotofestiwalu. Dosłownie jutro przecież ten urodzinowy rozmach fotofestiwalowy no, rozleje się po całej Łodzi, bo to w całej Łodzi ostatecznie, nie tylko w centrum festiwalowym, przecież wystawy, wydarzenia, spotkania, koncerty, spotkania wokół sztuki fotografii. No dobrze, słuchajcie, to teraz tak, kino, a później fotofestiwal.
2: Kina.
0: W łódzkim kinie Helios jutro także bardzo dobry ten starszy repertuar, zwracam na to uwagę, bo to projekt Hail Mary, 11.40, to Sprawiedliwość Owiec o 11.15 i Pasażer o 21.00, to akurat horror. Na dwóch pokazach jeszcze Niesamowite Przygody Skarpetek 3, ale kosmos. Na jednym Super Mario Galaxy film, na jednym także Diabeł Ubiera się u Prady 2 i Michael. Na dwóch pokazach Zawodowcy, to jest kino akcji od lat 13, 16.20 i 18.30 na dwóch Drzewo Magii. Ten film dedykowany widowni od lat 8, także między innymi w salach Dream, to o 12, a drugi seans o 15.50 na dwóch Władcy Wszechświata, na trzech Tom i Jerry, Przygoda w muzeum. Tutaj jest to produkcja animowana dla dzieci powyżej 7 roku życia. Na czterech pokazach Mandalorian and Grogu i pierwszy seans jutro w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos, to o 11.10 film od lat 13. Potem jeszcze trzy pokazy 14.30, 17.30 i ostatni nawet o 20.30. Zwracam uwagę na to, że można wybrać, czy to ma być dubbing, czy napisy. Na trzech pokazach Obsesja, na czterech straszny film, czyli horror w takiej, powiedzmy sobie, estetyce komediowej jednak. Drugie Życie to pokazy premierowe 14.30 i 18.45. Dzień Objawienia to też pokazy premierowe 11.20, 13.10. Potem dwa pokazy w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos 14.40 i 17.45. Dolby Atmos też o 19.40 i ostatni seans nawet o 20.50. To właśnie w salach Dream z dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos. Dzień Objawienia od lat 13. Jutro też premierowo Toy Story 5. Zgrana, znana ekipa. Kto chce oglądać, to aż 6 pokazów w ciągu dnia. 9.30, 11.30 to w Dolby Atmos. Potem 12.10, 14 Dream Dolby Atmos, 16.30 Dream Dolby Atmos i ostatni seans nawet o 18.00. Za każdym razem film zdubbingowany dla łatwości odbioru. Słuchajcie, jutro też Salon Kultury Helios. Łódzka publiczność zobaczy Ścieżki Życia. To 18 czerwca o godzinie 17.00. Film pięknie obsadzony, dlatego że w głównych rolach Gillian Anderson, a także Jason Isaac. No i opowieść o tym, że no, w podróży, w którą wybieramy się bez niczego, prawda? No tam jakieś grosiwo do kieszeni wrzucamy, no i czekamy, co los nam ześle, prawda? Mamy plecak, krok za krokiem udajemy się w taką pieszą wędrówkę. No i to jest cudowna przestrzeń, tak naprawdę, no bo mówię tutaj przestrzeń wędrówki, przestrzeń dzikiego wybrzeża, Anglia, no super się to też ogląda, no ale super się też to ogląda fabularnie, prawda? Dlatego, że ta historia, która zrywa z dotychczasowym życiem, która mówi dość rytmu, dość takiego poczucia bezpieczeństwa, co wiąże się też właśnie z tym rytmem, z tym wszystkim, do czego przyzwyczaiła nas codzienność, co przyzwyczaja szczególnie może właśnie osoby w średnim wieku, już też doświadczenie z życia rodzinnego, życia zawodowego i tak dalej, i tak dalej. Z tego wszystkiego rezygnujemy, żeby poczuć, jak to się mówi, wiatr we włosach, wiatr na twarzy, cisza, dźwięki natury. Słuchajcie, są przeszkody. No pewnie, ale inne, takie bardziej może naturalne, bardziej wpisane nam w nasz gen, w nasze powołanie jako istot żyjących, jako części tego kosmosu, prawda? Piękna opowieść, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się spodoba, bo faktycznie tracimy niby wszystko, ale zyskujemy co? No, zyskujemy siebie, no siebie nawzajem, ale siebie samych też. Fajna opowieść. Z lektorem. Jutro, 18 czerwca o 17.00 Salon Kultury Helios w kinie Helios w Sukcesji. A w niedzielę 21 czerwca o 18.00 specjalny film Tadeusza Konwickiego i tu przechodzimy już do Muzeum Kinematografii w Łodzi, do kina Kinematograf. i jednego z największych filmów w ogóle w kinematografii polskiej, jedno z arcydzieł Jak daleko stąd, jak blisko. Film z 1971 roku, Tadeusz Konwicki, cudowny Tadeusz Konwicki, film z Andrzejem Łapickim, który gra tutaj Andrzeja, mężczyznę, 40-latka. I to też jest opowieść o podróży, to też jest opowieść o spotkaniu z samym sobą. Podróż w przeszłość i przyczyny odejścia w tragicznych okolicznościach najlepszego przyjaciela. Andrzej Łapicki, powiedziałem, ale to także genialna rola Gustawa Holoubka. Tu też Maja Komorowska, Anna Dymna. Wspaniały film, słuchajcie. A Tadeusz Konwicki, no ten, który nazywany jest literatem za kamerą. Wybitny pisarz, reżyser, scenarzysta, outsider. W Łodzi kręcił ten film. To w Łodzi powstały zdjęcia do Jak daleko stąd, jak blisko. Dostałem taką informację z Muzeum Kinematografii w Łodzi od pani Izy. Iza Wierzbińska, dzięki piękne, pozdrawiam i dziękuję za szczegóły, bo mam tutaj taką notatkę. Scenerią jednej z najważniejszych sekwencji stał się Pałac Scheiblera, dzisiejsze Muzeum Kinematografii. W dusznych od oparów alkoholu i gęstego dymu wnętrzach rezydencji, od sali jadalnej przez mauretańską balową bibliotekę buduar po gabinet, szatnię i klatkę schodową odbywa się przyjęcie urodzinowe Andrzeja. Przy akompaniamencie zespołu z refrenistą bawią się bohaterowie filmu, a wspomnienia i złudzenia mieszają się z dniem dzisiejszym. Warto to zobaczyć, słuchajcie, bo to ważne też symboliczne miejsce, pięknie oświetlone, dające nam jakby umiejscowienie całej tej historii, też takie właśnie metaforyczne. To piękny film wizualnie, piękny fabularnie i mam nadzieję, że będziecie chcieli to wszystko zobaczyć, bo mnóstwo tutaj wręcz filozofii życia, mnóstwo refleksji, ale także no takiego nieoczywistego humoru wręcz. Słuchajcie, no generalnie filmy reżysera takie są i Tadeusz Konwicki to jeden z moich absolutnie ukochanych twórców, dlatego zachęcam do tego, by zerknąć, zobaczyć, ustawić sobie terminarz i jakby coś, to w niedzielę 21 czerwca o 18 w Muzeum Kinematografii w Łodzi.
1: Już jutro.
0: Już jutro startuje 25. edycja fotofestiwalu, edycja jubileuszowa, czyli no to też jest taki moment, kiedy spoglądamy wstecz, kiedy przypominamy sobie pierwsze edycje albo zbieramy w jedno takie wielkie, obszerne naprawdę wrażenie 25 lat. No tak, piękna to za każdym razem okazja, dzięki fotofestiwalowi więcej rozumiemy, więcej widzimy, więcej wiemy na temat fotografii. To wystawy, ale także dodatkowe wydarzenia, jakie odbywają się za każdym razem, a w tym roku jubileuszowym jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dzięki fotofestiwalowi rozwijamy swoją pasję, swoją wiedzę na temat fotografii, no ale fotofestiwal powstaje dzięki zaangażowaniu naprawdę wielu osób. Oto wartość, no i dla Was też dzięki. Dzięki ze strony łódzkiej publiczności. Zresztą o takim dzięki mówiła też pani prezydent Hanna Zdanowska.
2: Przede wszystkim dzięki łodzianom i wszystkim tu między innymi obecnym, dlatego że bez wsparcia wszystkich łodzian trudno by było o tym myśleć, ale też dzięki ludziom, którzy kiedyś, dawno temu, kiedy Łódź jeszcze to było takie nieoczywiste, zaufali i zaczęli tworzyć, tak jak w przypadku fotofestiwalu, wydarzenie, które stało się marką rozpoznawalną przez te 25 lat i przede wszystkim bardzo ważną na naszej mapie kulturalnej miasta, ale nie tylko, bo myślę, że ten festiwal swoim rozmiarem, tematami, które porusza i sposobem jego jak gdyby organizacji przedstawiania społeczeństwu jest jednym z najważniejszych wydarzeń tego typu w tej części Europy, w związku z czym szacunek wielki dla organizatorów, że przez 25 lat permanentnie, sukcesywnie, rok po roku tworzą rozpoznawalną, fantastyczną markę, że nie tylko dają możliwość obejrzenia fantastycznych fotografii, ale przede wszystkim tematyka tych fotografii i to, w jaki sposób przedstawiają różne wyzwania współczesnego świata, jest chyba najistotniejsze, bo my potrzebujemy płaszczyzny, wokół której będziemy mogli na te tematy rozmawiać. Teraz 25. jubileuszowa i bardzo bliska mojemu sercu, bo człowiek, zwierzęta, środowisko. Czyli coś, co faktycznie jest tematyka, która jest dla nas w tej chwili, przynajmniej powinna być dla większości społeczeństwa, czy dla całego naszego społeczeństwa, bardzo istotna. W zmieniającym się świecie, wyzwania, które przed nami stoją, w zmieniającym się klimacie, a w związku z czym i też sytuacjach, które to za sobą ciągnie, rozmowa na temat, jak powinniśmy odnaleźć się w tym świecie, chociażby właśnie poprzez unikatowe, jak zawsze, fantastyczne fotografie, jest myślę, że taką płaszczyzną do debaty o zmieniającym się i potrzebującym nas środowisku. W związku z czym zapraszam już teraz bardzo serdecznie wszystkich łodzian, dziękując wszystkim tym, którzy się zaangażowali w ten projekt. Ten festiwal ma jeszcze jedną unikatową rzecz. On nie jest w jednym miejscu. On jest w różnych przestrzeniach i dzięki temu jest takim bardziej dostępnym, ale jednak z drugiej strony też takim dającym szansę, żeby dzięki niemu poznawać zmieniające się Łódź.
0: No a sam fotofestiwal to współpraca z wieloma innymi przestrzeniami. W tym roku mówimy także o nowym centrum festiwalowym. To Pałac Biedermana, no przestrzeń Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie także wiele wystaw, o czym opowiadałem wam ostatnio. Natomiast my posłuchajmy, co o tej współpracy, o fotofestiwalu mówi profesor Rafał Matera, to rektor Uniwersytetu Łódzkiego.
3: Szanowni Państwo, ja chcę powiedzieć, że my jesteśmy z fotofestiwalem od zawsze, czyli od tego ćwierćwiecza, z różnym natężeniem, ale zawsze blisko. W naszej pamięci jest to, że Krzysztof Candrowicz jest absolwentem Uniwersytetu, jeszcze wydziału, którym długo kierowałem, instytutu, który bardzo cenię. I faktycznie proszę zobaczyć, jaka ewolucja nastąpiła przez te 25 lat, bo zaczynaliście od tych niezaadoptowanych fabryk przy Tymienieckiego, a skończyliście na pałacu. No, rozumiem, że możliwy jest też także powrót, ale póki co cieszmy się tymi przestrzeniami. Chcę powiedzieć, że Pałac Biedermana jest otwarty dla wszystkich łodzian i w czasie Nocy Muzeów, ale my zwiększyliśmy frekwencję ludzi, którzy przybywają do nas 1000-krotnie w ostatnich 2 latach. Także to miejsce żyje, bo uczelnia też żyje i uczelnia ma też świadomość, że ma trzecią misję ważną. To nie tylko badania naukowe, to nie tylko kształcenie, mega ważne, bo chcemy tutaj zatrzymywać tych łodzian i osoby spoza regionu, żeby zakochały się w Łodzi, ale trzecia misja, czyli pokazywanie wpływu na społeczeństwo, ten element kulturotwórczy. I fotofestiwal to spełnia, bo pokazuje świat bliski człowiekowi. Przypomnijmy, Uniwersytet Łódzki jest uniwersytetem ludzkim. Blisko człowieka, blisko ludzi, więc oprócz tego, że będziecie Państwo oglądali te fantastyczne wystawy i performensy, to także budujcie relacje, bo przy takich miejscach po prostu jest to jak najbardziej wskazane.
0: Jak najbardziej, słuchajcie, jeden festiwal, no i urodzinowy rozmach, 25. fotofestiwal już od czwartku, już od jutra, to ponad 30 wystaw wielkich, uznanych, znanych artystów z Polski, z zagranicy, dziesiątki wydarzeń towarzyszących, od koncertów, tak jak na rozpoczęcie mówiłem, John Akonfra, Sir John Akonfra i nasza cudowna Hania Rani. To jest nie jeden pokaz filmowy, projekty familijne. Od czwartku Łódź staje się jednym z najważniejszych miejsc na mapie europejskiej fotografii za sprawą jubileuszowej edycji, 25. edycji fotofestiwalu. Już pierwszy weekend będzie weekendem niezwykle gęstym. Trzeba będzie się decydować, wybierać, ale jest co robić. Słuchajcie, wernisaże, muzyczna energia, 2 wieczory otwarcia w 2 centrach festiwalowych ostatecznie. No i 10 dni tego wspaniałego, wyjątkowego spotkania z fotografią. O fotofestiwalu powiem również za chwilę, bo teraz...
1: Radio Złote Przeboje, 101 i 3 FM, co jest grane w Łodzi.
0: Fotofestiwal od jutra, ale jeszcze dzisiaj w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Tak, po pierwsze wrócę do tematu i opowiem o jubileuszowej edycji fotofestiwalu. Dzisiaj także sprawdzimy, co słychacie w manufakturze i to już lada moment i za chwilę. Powiem także o bardzo ciekawej i ważnej tutaj no, inicjatywie, która rozgrywać się będzie w Domu Literatury w Łodzi. Ostatecznie to nawet nie jednej, słuchajcie. Dzisiaj bardzo ciekawy spektakl, seans, pokaz finałowy studium The Art. Natomiast już jutro odniesienia formalne. To bardzo ciekawa opowieść, wystawa studentów pracowni fotografii profesora ASP Marka Herbika i o tym także dziś usłyszycie w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. No a teraz jeszcze także teatralnie między czułością a buntem, czyli świat Ewy Lipskiej, na finał sezonu krakowskiego Salonu Poezji w Teatrze Muzycznym w Łodzi.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Kończy się ten czas sezonu teatralnego 2025-2026, zatem i krakowski Salon Poezji w Łodzi powoli się kończy w tym sezonie kulturalnym, bo na pewno nie w tym roku kalendarzowym. No bo wszystko powróci po wakacjach i będziemy znów mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach z poezją, przy muzyce. Między czułością a buntem. No, kolejny pomysł, kolejny temat, kolejna estetyka. Dom spokojnej młodości, bezdomny wiersz czy niebiański telefon zaufania. Ostatni w sezonie krakowski Salon Poezji w Łodzi zaprasza do pełnego metafor, paradoksalnego świata Ewy Lipskiej. Po jej twórczość w najbliższą niedzielę sięgną Joanna Nygard, Emilia Klimczak i Janusz Kruciński. Zatem 21 czerwca tradycyjnie w samo południe, a do tego wszystkiego kwartet smyczkowy Industria. Ogromnie się cieszymy, że z każdą kolejną edycją rośnie grono stałych bywalców, którzy co miesiąc wypełniają naszą widownię, by doświadczać poezji w jej żywej formie. Traktujemy to jako najlepszy dowód, że te niedzielne spotkania są dla naszych widzów ważną przestrzenią kontaktu ze słowem i muzyką, podkreśla dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi Marcin Zawada i dodaje, zapraszając na ostatnią w tym sezonie odsłonę wydarzenia, że skupi się ona na twórczości jednej z najważniejszych powojennych polskich poetek, Ewy Lipskiej. Jej utwory, pełne ironii, zaskakujących metafor i językowej precyzji, dotykają uniwersalnych tematów miłości, przemijania czy kondycji współczesnego człowieka. To poezja, która nie daje łatwych odpowiedzi, ale uczy uważności i krytycznego myślenia. Jednocześnie potrafi być czuła i bardzo bliska, w odkrywczy sposób opisując odwieczne ludzkie emocje i lęki, zapowiada Emilia Klimczak, solistka Teatru Muzycznego w Łodzi, która w niedzielę przed salonową publicznością wystąpi w podwójnej roli, bo interpretatorki poezji, no i tu tradycyjnie gospodyni salonu. Spotkanie otworzy recytacja ikonicznego już wiersza My, w którym poetka sportretowała własne, powojenne pokolenie. W programie znalazły się także jej późniejsze wiersze, m.in. 11 września 2001, Sklepy zoologiczne czy Tylko po to. Ich wyboru jak zawsze dokonał Bronisław Maj, pochodzący z Łodzi poeta, aktor, historyk, autor tekstów, piosenek, scenariuszy, który czuwa od samego początku nad artystyczną odsłoną wydarzenia. Na scenie Emilii Klimczak partnerować będą Joanna Nygard. Tak jak wspomniałem, no to aktorka na co dzień związana z Teatrem Lalek imienia Henryka Ryla, z Teatrem Lalek Arlekin w Łodzi, ale współpracuje z teatrami w całej Polsce. Janusz Kruciński, też znamy go świetnie. Dubbing, teatr, role w polskich realizacjach musicali. No, muzycznemu dał niejedną piękną rolę, zatem publiczności znany jest choćby z Drakuli, z Les Misérables czy z Mamma Mia. Z kolei o muzyczne akcenty zadba kwartet smyczkowy Industria. Jak wspomniałem, to zespół tworzony przez absolwentki Łódzkiej Akademii Muzycznej Agatę Miłość, Justynę Terkę, Malwinę Miękoś i Sylwię Trendowicz. Panie utalentowane, nagradzane, oklaskiwane. Będzie je można także oklaskiwać w najbliższą niedzielę w krakowskim Salonie Poezji w Łodzi. No słuchajcie, tutaj zwrócę uwagę tradycyjnie. W południe 21 czerwca Teatr Muzyczny, scena przy Północnej i spotkanie pod tytułem 17 rudych wiewiórek. Poezja Ewy Lipskiej.
1: Już jutro.
0: To posłuchajmy, co o fotofestiwalu, który, przypomnę, rozpoczyna się jutro, mówi jeden z jego organizatorów, no ważna postać dla fotofestiwalu, Krzysztof Cendrowicz, który podkreśla wspólnotowość, rodzinność tych wszystkich wydarzeń i samego festiwalu, a także wskazuje na różnorodność wydarzeń programowych.
4: Przede wszystkim to, że stoimy tutaj pod jednym namiotem, pokazuje tą siłę wspólnoty i współpracy, współtworzenia. I fotofestiwal od samego początku był tworzony oddolnie. I to jest dla nas najważniejsze, to jest naszym motorem do pracy, to daje nam energię. I myślę, że ten czynnik ludzki przede wszystkim, dopiero później medium fotografii, które pojawiło się oczywiście, jest centralnym elementem naszego festiwalu. I jak wspomniała pani prezydent, miejsca, tkanka łódzka, wspaniałe łódzkie fabryki, pałace, parki. W tym roku bardzo intensywnie wychodzimy również w przestrzenie parkowe. Stanowią scenografię do tegorocznej edycji festiwalu. 25 lat, to jak co roku też miejsce na refleksję, na redefinicję, zastanawiamy się, co jest ważne. Znajdujemy się funkcjonujemy w świecie pełnym konfliktów i często zapominamy o równie ważnych tematach, takich jak w tym roku, który podejmuje Fotofestiwal, czyli temat relacji ze zwierzętami nieludzkimi. I chcemy przypomnieć, że 95% zwierząt żyjących na świecie to zwierzęta hodowlane na mięso. To narracja, która pokazuje, jak różne i skomplikowane mamy relacje z innymi zwierzętami. Do wystawy We Animals zaprosiliśmy 9 osób artystycznych z całego świata, które w różny sposób interpretują te tematy. Od Fengali, który mieszka ze świnką, która stała się jednym z członków jego rodziny. Tych wystaw oczywiście jest wiele, ja o nich wszystkich nie opowiem. Natomiast festiwal inspiruje, festiwal prowokuje i myślę, że w tym roku takich refleksji i miejsc będzie wiele, ale na sam końcu chciałem właśnie pokazać tą piękną przestrzeń. To również nowa przestrzeń na fotofestiwalu. Piękna kotłownia fabryki, elektrowni Karola Scheiblera. Dzisiejsza fuzja Łódź, której zamieniła się w przestrzeń, w której Hania Rani oraz John Akonfra, artysta wizualny z Wielkiej Brytanii, współtworzą nowe dzieło artystyczne oparte na istniejącej pracy Johna, który już pokazywał w 2024 roku na Biennale w Wenecji. Także to jest specjalny prezent na tegoroczną edycję fotofestiwalu. A więcej szczegółów o programie festiwalu opowie Marta Szymańska.
5: Fotofestiwal to oczywiście program główny, czyli wystawy kuratorskie i te wydarzenia specjalne, o których wspominaliśmy, ale także ponad 30 wydarzeń w całym mieście i tutaj między innymi program otwarty. To jest takie wydarzenie, które organizujemy no niemalże od 25 lat. Konkurs fotograficzny dla artystów i artystek z całego świata i co roku wybranych zostaje 6 projektów i w tym roku ten wybór jest naprawdę międzynarodowy. Mamy artystów z Jordanii, z Meksyku, z Brazylii. Fantastyczne projekty i bardzo aktualne tematy i o takim charakterze politycznym i bardzo osobistym. No to jest ten projekt, który zawsze nam pokazuje, co interesuje współczesnych artystów i co jest ważne we współczesnych sztukach wizualnych. To są prace, które wszystkie będzie można zobaczyć w naszym drugim centrum festiwalowym w Art Inkubatorze przy Tymienieckiego. No ale festiwal no to jest cała Łódź. Program Miasto to jest ta część programu, która by nie powstała, gdyby nie współpraca z galeriami, z kuratorami, z muzeami w całym mieście. I tutaj wspomnę o kilku tylko projektach. No, wystawa, z której jesteśmy niezwykle dumni, na którą czekaliśmy 2 lata. Wystawa Filipa Montgomery'ego, Cykle Ameryki, to jest projekt, który pokazuje nam, jak wygląda współczesna Ameryka, ale w taki najbliższy, najbardziej zaangażowany sposób. Fantastyczne czarno-białe fotografie, pełne emocji, ale także zupełnie nieobojętne na to, co się dzieje na świecie. Filip Montgomery no, w ostatnich latach stał się jednym z takich najważniejszych współczesnych amerykańskich fotografów. To jest retrospektywna wystawa, na której będzie można zobaczyć prace z ostatnich kilku lat, ale także takie najnowsze, które opowiadają o współczesnej sytuacji społeczeństwa Stanów Zjednoczonych. Ta wystawa w Parku Sienkiewicza w Ośrodku Propagandy Sztuki, ale także w tej części projektu świetne wystawy prezentujące polskich artystów i artystki i też zawsze dbamy o to, żeby właśnie ta część programu była poświęcona i premierowym projektom i prezentacji indywidualnych prac twórców polskich lub mieszkających w Polsce. Tutaj między innymi wystawy w kamienicy Hilarego Majewskiego, także organizacji instytucji, która od początku swojego istnienia związana jest z fotofestiwalem, wystawy Karoliny Wojtas w Galerii Wschodniej, którą już można oglądać, Karolina Gębara w Galerii Bałuckiej, nowy projekt Igora Omuleckiego, więc tutaj naprawdę będzie co oglądać. No i co? Tak.
0: Słuchajcie, no jak słyszymy, atmosfera jest naprawdę doskonała, ale o to chodzi i taka jest na festiwalu. No to posłuchajmy jeszcze, co mówi Daniel Muzyczuk, to dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi.
6: Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry, zapraszamy.
6: Muzeum Sztuki po raz kolejny uczestniczy w tym wspaniałym wydarzeniu, tym razem z wystawą w Pałacu Herbsta, więc to wyjątkowa okazja też, żeby zapoznać się z naszymi zbiorami sztuki dawnej.
3: A wystawa dotyczy obrazów miasta, wedut, fotografii dawnej, ale i współczesnej, w tym ze szczególnym naciskiem na naszą lokalność, łódzkość i widoki Księżego Młyna. Serdecznie zapraszam na otwarcie, które będzie miało miejsce w czwartek o godzinie 17.30.
0: Tak, jutro start fotofestiwalu, 25. jubileuszowa edycja w Łodzi, nowe centrum festiwalowe, Pałac Bidermana. Co tutaj o tym Franek Amer? Posłuchajmy.
7: Jesteśmy teraz w sercu tegorocznej edycji, bo główny nacisk na całe życie festiwalowe właśnie przenosimy tutaj do Pałacu Bidermana dzięki gościnności Uniwersytetu Łódzkiego. I w pałacu oprócz wydarzeń zobaczymy też kilka wystaw, między innymi wystawy Andrzeja Różyckiego, artysty, którego mieliśmy okazję prezentować pracę już na festiwalu kilka lat temu. Tutaj kontynuujemy współpracę w ramach Archiwum Andrzeja, które w przyszłym roku będzie pokazane na dużej wystawie w Muzeum Sztuki. Więc będzie to taka mała zapowiedź tego projektu. Wystawa Alisy Martynowej, Kosmogonie, dotykająca tematu sztucznej inteligencji i przetwarzania obrazów. Oraz wystawa Augustin Rebete, na którą zaprosimy też Państwa tutaj do oglądania po konferencji. Szwajcarskiego artysty, który ma niesamowitą charyzmę i niesamowitą energię do tworzenia. Jest to taka pierwotna energia tworzenia, przetwarzania i niszczenia. Czasami też wchodzi gdzieś w takie bardzo mroczne rejony naszej wyobraźni. I tak, więc, ale też warto powiedzieć, że Pałac Bidermana właśnie będzie tym miejscem, gdzie odbędą się wszystkie spotkania, dyskusje, imprezy festiwalowe, więc tutaj będzie się działo bardzo, bardzo dużo. A ja też chciałem wspomnieć jeszcze o wyjątkowej współpracy w tym roku, czyli współpracy z galerią z Tajwanu, z Taipei Middle Art Space, w ramach której w basenie Imka, czyli też wyjątkowym miejscu na mapie festiwalowej, zobaczymy pracę trojga tajwańskich artystów. Będą to prace wideo i ta przestrzeń zamieni się w kino. Będzie to, myślę, doświadczenie. Ale wokół tej współpracy też mamy cały program spotkań dotyczących też takich bardzo ciekawych tematów, pewnych takich paraleli historycznych, które między Tajwanem a Polską o dziwo można znaleźć. Więc ten program wychodzi poza samą wystawę Kino Utopia i będziemy mogli trochę dowiedzieć się więcej o kulturze tajwańskiej.
0: Piękny, różnorodny zatem fotofestiwal przed nami, jak zwykle zresztą, ale to wersja jubileuszowa, gdzie już początek będzie bardzo mocny. Art Incubator o 19:00, wystawy programu głównego, programu otwartego i projektu Heritage Lens. Do tego wszystkiego po sąsiedzku, w sali Maszyn Fuzji o 20:00, wystawa Heleny Majewskiej. W elektrowni Scheiblera o 22:00, multimedialne widowisko Listening All Night to the Rain, Sir John Akonfra i muzyka na żywo, którą wykona Hania Rania. I tak to nie wszystko, będzie dużo więcej.
1: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: To za chwileczkę jeszcze zajrzymy do manufaktury. Tutaj między innymi plaża, tak jest, nasza plaża miejska, plaża na rynku Włókniarek Łódzkich, plaża, na której dzieje się sporo ciekawie, a wydarzy się jeszcze więcej, słuchajcie, chociaż sporo już się wydarzyło. No ale generalnie zajrzymy do manu, a teraz jeszcze zaglądam do bardzo ciekawej przestrzeni, gdzie dzieje się też i dużo, i ciekawie, i różnorodnie. To Dom Literatury w Łodzi.
1: Warto odwiedzić.
0: No bezsprzecznie warto odwiedzić Dom Literatury w Łodzi, bo tutaj dzieje się sporo, ciekawie, różnorodnie. Za każdym razem jest to związek z literaturą. Bardziej lub mniej oczywisty, ale za każdym razem literatura. Tak będzie też jutro 18:00. O 18:00. Odniesienia formalne. To będzie wystawa. Wystawa studentów pracowni fotografii. To będzie wystawa zbiorowa. To będzie wybór pracy studentów realizowanych w pracowni fotografii profesora ASP Marka Herbika. Jak czytam w zapowiedzi tej wystawy, ekspozycja koncentruje się na zagadnieniach związanych z formą obrazu fotograficznego. Rytmem, strukturą, światłem, kontrastem. oraz relacjami pomiędzy elementami kompozycji. Te fotografie, które będzie miała okazję zobaczyć łódzka publiczność, ukazują różnorodne postawy twórcze, też indywidualny język, czy też indywidualne języki autorek, autorów, języki wizualne, a studentki, studenci podejmują dialog zarówno z fotografią taką pojmowaną definicyjnie, klasycznie, jak i ze współczesnymi strategiami obrazowania, poszukując własnych środków wyrazu w obszarze fotografii artystycznej, no i fotografii eksperymentalnej. Bardzo ciekawe spojrzenie na fotografię, przegląd aktualnych działań dydaktycznych pracowni, no ale też próba pokazania fotografii jako medium, świadomego medium budującego znaczenia poprzez materię obrazu, formę, kontrast, napięcia wizualne. Super rzecz od 18 czerwca, od 18. A 19 w piątek o 19 Mariusz Lubomski. To będzie koncert poezji śpiewanej, to alternatywny pop, inteligentna satyra. No generalnie Mariusz Lubomski to artysta odrębny. Tak piszą o nim organizatorzy w takiej notatce, jaką otrzymałem do redakcji Radia Złote Przeboje 101 i 3 FM, gdzie czytam tak: od lat wymyka się jednoznacznym klasyfikacją. Jak napisał kiedyś Michał Taciak, jest szeroko znany we wąskich kręgach i z pełną świadomością nie zamierza tych kręgów poszerzać. Mariusz Lubomski, wokal na scenie. Oprócz tego instrumenty klawiszowe, gitara basowa, kontrabas, perkusja, zatem cały zespół, słuchajcie, muzyka, jak się mówi, dla refleksyjnych i uważnych, którzy szukają pośród różnych dźwięków, jednak dźwięków z sensem, a w słowach głębi. Proszę bardzo, w piątek 19 o 19. A 20 też głęboko, z sensem i zabawnie przy tym. No i refleksja. No tak, o 18 kabaret Bibabo. Miłość i horror tego kabaretu to będzie opowieść teatralna, to spektakl, który jest gwarancją dobrej zabawy. No oczywiście wzruszenia, liryka, dawka humoru, często czarnego humoru, to klasyka. To klasyka generalnie łódzkiego teatru, ale także klasyka polskiej piosenki, bo kabaret sięgnie po teksty Agnieszki Osieckiej czy Jeremiego Przybory. W programie, jak czytam, obiecana jest też dla widzów niespodzianka. No inna niż to, co dotychczas prezentował nam kabaret Bibabo. Ciekaw jestem ogromnie. Dom Literatury w Łodzi to 20 w sobotę, a 30 we wtorek Melancholia. To dyskusyjny klub książki i spotkanie z tytułem ubiegłorocznego noblisty Laszlo Krasznahorkajego. Klub poprowadzi Marta Zdanowska. Dodam, za Domem Literatury wstęp wolny i nie trzeba się zapisywać. No to od razu, słuchajcie, wskazuję także kolejne miejsce, do którego też nie są potrzebne zapisy, no chyba, że są potrzebne, ale to wtedy mówię, że są potrzebne, bo generalnie póki co na to akurat nie są potrzebne.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Kolejne wydarzenie tego typu. Kolejna okazja do tego, by spotkać się z twórczością artystek, artystów. Twórczością bardzo różnorodną, ciekawą, unikatową. Tym razem Shop Local. To wydarzenie, które wystartowało dziś właśnie i potrwa jeszcze do 20. Zatem dbałość o detale, bardzo unikatowe produkty rzemiosła artystycznego, sztuki, no i tak naprawdę bardzo, bardzo duża różnorodność rękodzieła. A do tego wszystkiego sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie. Można przyjść kibicować, czyli Ninja Series w Manufakturze. No to w najbliższy weekend jeden z najbardziej takich spektakularnych turniejów sportowych. Liga Ogólnopolska, która bazuje na wyścigach na profesjonalnych torach przeszkód. Różne kategorie wiekowe, no ale trzeba być zdyscyplinowanym i wysportowanym. To jest część ogólnopolskiej kwalifikacji, no a kibicować można właśnie w Manu 19, 20 i 21, dokładnie na rynku. Tak jest, słuchajcie, strefa Ninja pojawi się konkretnie na plaży już w piątek, 19 od godziny 10 do 20. Każdy będzie mógł spróbować też swoich sił na profesjonalnym torze ninja. Liny, koła do podciągania, drążki, inne przeszkody już czekają na śmiałków. Tutaj mam informację z Manufaktury, taką wyróżnioną. Dzieci mogą korzystać ze strefy wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna. Tak. I w sobotę 20 zawody, ale to są zawody dla profesjonalistów, dla zawodniczek, zawodników odpowiednio przygotowanych w kategoriach dorośli oraz juniorzy. Choć sam start jest dostępny wyłącznie dla zawodników, no to organizatorzy gorąco oczywiście zapraszają, żeby kibicować. To jest impreza dla całych rodzin, dla, nie wiem, przyjaciół, królika, dla wszystkich tych, którzy chcą się przyglądać, słuchajcie, ale też inspirować, bo to sprawność zawsze powinna imponować, ciekawić i inspirować i zachęcać do tego, by no też ruszyć podobną drogą. Niekoniecznie zostawać ninją, ale generalnie czuć w sobie ducha sportu. To bardzo ważne, słuchajcie. Zawody rozpoczną się o godzinie 10 i przez cały dzień będą trwać do 21. W niedzielę 21 dzieci pojawią się na torze w formacie Ninja Series Kids. Powraca też Motoserce, czyli misja dla najmłodszych. Największa tego typu charytatywna motoimpreza w Łodzi. 20 czerwca, 2018 edycja Motoserca, wyjątkowa inicjatywa łódzkich klubów motocyklowych. Co roku grupa tutaj motocyklistek i motocyklistów łączy siły, żeby zebrać krew dla dzieci poszkodowanych w wypadkach na drodze. Motoserce to jest ważna inicjatywa, jest z manufakturą z nami od kilkunastu lat. Jak czytam, do tej pory łódzkim motocyklistom udało się zebrać blisko 40 tysięcy litrów krwi. No, mają ochotę pobić ten rekord, czy też po prostu uzbierać więcej. Pomysłodawcami, a jednocześnie organizatorami akcji są kluby zrzeszone w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych, a współorganizatorem Polski Czerwony Krzyż. Wyjątkowa inicjatywa od lat cieszy się niemałą popularnością. Jak mówią organizatorzy z grupy Berserkers, wynotowałem sobie tutaj, na co dzień kojarzeni ze skórzanymi kurtkami i długimi brodami. W tej akcji motocykliści pokazują, że mają też wielkie serca. Działania charytatywne, szczególnie dla dzieci, są bardzo ważną częścią naszej działalności. Jestem pewny, że także w najbliższy weekend moto społeczność pokaże, że drzemie w nas wielka siła. Efektem będą kolejne litry krwi zebrane na rzecz potrzebujących. No, okazja do powiększenia dotychczasowego bilansu zbiórki będzie w najbliższą sobotę. Na rynku pojawią się przepiękne motocykle sportowe, tuningowane, wyczynowe, chopery, cruisery, turystyki, wyprawowe, zabytkowe, odrestaurowane. No i generalnie, słuchajcie, mnóstwo tych wszystkich dobrych ludzi, którzy po prostu tworzą motoserce. Oprócz wspaniałych maszyn pojawi się też mnóstwo innych atrakcji, koncerty, bendy zaprzyjaźnione, zespoły, które być może znamy, a które może nie, może po raz pierwszy usłyszymy i będziemy od tej pory fanami. O 13 już na scenie wystąpią kolejno ST, Let's See Thin, Wydział Diagnostyki, 5 rano, a na wielki finał Red Lips. O 20 przy Krwiobusie pojawią się także animatorzy. No, wszyscy rodzice, którzy zdecydują się oddać krew, będą mogli zostawić swoje dzieci oczywiście pod opieką animatorek i animatorów. Zbiórka krwi od 13 do 16. Tutaj też jakby no cały jest, że tak powiem, regulamin tego wydarzenia. Wszystkie obostrzenia znajdziecie bezpośrednio u organizatorów. Ja tylko powiem, że dawcą może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat, waży ponad 50 kg i jest zdrowa. Przewlekłe choroby wykluczają możliwość oddania krwi. To między innymi wynotowałem sobie za organizatorami zaawansowana miażdżyca, nadciśnienie tętnicze czy niewydolność serca. Warto również pamiętać, że po zabiegach piercingu, tatuażu, akupunkturze czy też ciąży i w okresie karmienia piersią lub operacjach należy odczekać minimum 6 miesięcy, zanim podejmiemy decyzję o oddaniu krwi. No generalnie, słuchajcie, pamiętamy o odpowiednim nawodnieniu organizmu, posiłek lekkostrawny, duża dawka snu, człowiek wypoczęty, wyspany, odpowiednio napojony, nawodniony przed pobraniem i można działać w wyższym celu, w ważnym celu, w pięknym celu. Ja generalnie chylę czoła i szacunek dla wszystkich krwiodawców. Naprawdę piękna, ważna sprawa i płyn nie do wyprodukowania, nie do zastąpienia, niemożliwy do uzyskania w żadnych innych okolicznościach. Jesteście wspaniali. Zbiórka krwi od 13 do 16. Lato w mieście? No tak, trwa, słuchajcie, zbliżają się też półkolonie, wakacje organizowane w wielu innych przestrzeniach, o których też wam opowiadam. Mówiłem o koloniach, półkoloniach miejskich, o instytucjach, które także no, ogłosiły swoje miejscówki i zajęcia dla wszystkich dzieci z Łodzi chętnych do tego, by brać udział tutaj w zajęciach. W manufakturze także sporo wydarzeń, bo to między innymi roztańczone półkolonie z angielskim dla dzieci w wieku 6-12 lat w EDS-ie. Szkoła tańca, każdy turnus, 5 dni, zajęcie od 7.30 do 17.30. Instruktorki, instruktorzy EDS, lekcje języka angielskiego, gry integracyjne, warsztaty, zajęcia sportowe, dodatkowe atrakcje, wyjścia na przykład do kina, na basen, po prostu wycieczki, aktywność, tak będzie w ramach roztańczonych półkolonii, to Egurola Dance Studio. Ważnym punktem każdego turnusu, jeszcze tylko dodam, będzie piątkowy pokaz taneczny dla rodziców. Uczestnicy zaprezentują choreografię przygotowaną podczas właśnie tych półkolonijnych, letnich, wakacyjnych zajęć, a na zakończenie jeszcze dyplomy, upominki. Także słuchajcie, no jest kadra, tancerki, tancerze, wyżywienie, nie wiem, ubezpieczenie, no wszystkie szczegóły bezpośrednio, tak jak to przy każdej możliwej okazji mówię, bezpośrednio u organizatorów. Turnusy od 29 czerwca startują, tak? Aktywne lato w manufakturze wspinania także czeka na wszystkie te dzieci, które chciałyby aktywnie spędzać czas w Łodzi. Półkolonie wspinaczkowe, 6-14 lat, 7 tygodniowych turnusów, wszystko rozpoczyna się 6 lipca pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawców. No, wspinaczka dostosowana do wieku i doświadczenia uczestniczek i uczestników gry, zabawy,

0: propozycję wakacyjną dla dzieci, tak żeby to nie był czas zmarnowany, żeby nie był to czas nudy, prawda, że nic się nie dzieje. I no, niby wypoczynek i ma być to tempo niższe, mniejsze, nie tak bardzo no, angażujące dzieci, ale jednak to nie może być nuda. To musi być angażowanie się w inne tematy, w inne sprawy, mądre, wypoczynkowe, rozrywkowe, ale jakieś. Za każdym razem musi stać za tym wartość taka rozwojowa. Chyba nie muszę tego tłumaczyć, to jest jednak oczywista sprawa dla każdego rodzica. Słuchajcie, mamy lato w manufakturze, na rynku powróciła już jedna z najbardziej lubianych przez łodzian i turystów miejskich atrakcji, czyli plaża, niemal 1000 ton drobnego, miękkiego, żółtego, może nawet takiego białawego piasku, wygodne leżaki, strefa, która daje nam wiele animacji i okazji do wypoczynku, ale znów mówię, takiego mądrego, zaangażowanego. O tym jeszcze będę opowiadał, ale już nie dziś. Dziś żegnam się z wami. Do jutra. Bartosz Lichawski.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
2: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: to promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.

kąsną pań. I wcale nie chcę cię odmawiać. Boję się, że bez bikini gdzieś przepadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani.